Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
2: Marta Łazarska, witam Was bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy poranek w Toruniu. Mam nadzieję, że wypoczęci po weekendzie i te baterie są na

0: wiosny. 10 stopni z rana, w ciągu dnia dojdziemy do 22, no a w planach jeszcze dziś deszcz, a nawet burza, szczególnie po południu i wieczorem.
1: Na program zaprosił sponsor właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jestem w Stanach Zjednoczonych, mówił wczoraj na antenie telewizji Republika Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości potwierdził, że przebywa w USA i ocenił, że ekstradycja z tego kraju jest wymagająca. Zapewnił też, że nie uciekł z Polski i korzysta z dokumentu przyznanego wraz z prawem do azylu. Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska wystąpi o ekstradycję Ziobry. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak były minister wjechał do USA, skoro jego paszporty zostały unieważnione już w grudniu?
4: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal w polityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
5: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
4: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami.
6: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną, tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
4: Ocenia działania byłego szefa poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia, teraz stoi puste.
3: O czym informował Jakub Krzyżak. 3 osoby zostały ranne w karambolu na A2 między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. Zderzyło się 5 samochodów. Jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowana przez kilka godzin. Ruch odbywa się już bez utrudnień. Blisko 2000 osób w blasku lamp przebiegło ulicami miasta. Za nami 7. edycja szczecińskiego biegu nocnego.
7: Udało mi się zrobić rekord życiowy.
8: Fajna trasa.
9: Kolejna dawka pozytywnych emocji.
3: Mówili uczestnicy, a przed biegiem głównym odbył się również 3. bieg świetlików skierowany do najmłodszych biegaczy.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: SK2 Sport.
3: FC Barcelona górą w El Clasico. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 2-0 z Realem Madryt. Królewscy stracili szansę na dogonienie Barsy, która po ostatnim gwizdku mogła rozpocząć świętowanie drugiego z rzędu i trzeciego w ostatnich 4 latach Mistrzostwa Hiszpanii. Aluron CMC Warta Zawiercie z pierwszym w historii Mistrzostwem Polski. W decydującym 5. meczu siatkarze z Zawiercia pokonali broniącą tytuł Bogdankę Luk Lublin 3-1, triumfując w całej serii 3-2. To nie koniec sezonu dla Warty, która przygotowuje się do turnieju Final Four Ligi Mistrzów.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: Wczoraj Robert Lewandowski przez polskich dziennikarzy po zdobyciu Mistrzostwa Hiszpanii był pytany, jak w kolejnym sezonie. Jaka przyszłość Roberta?
13: A co, wróżka?
12: Czy zostanie w Barcelonie, czy nie zostanie? I wypomnieli mu dziennikarze, że ma 51 dni na podjęcie decyzji, bo za tyle kończy się kontrakt. A Robert powiedział, zobaczę, co jest dobre dla mnie i dla mojej rodziny. Czyli jaka by nie była decyzja, to będzie nasza wspólna decyzja.
11: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
13: Robert, trzeba się było ani zapytać, no to ale wie już.

0: daj mi znać.
1: Lepiej wcześniej pójść spać, żeby wcześniej móc wstać.
2: Bo wtedy drogi. Wcześniej możesz dać znać,
1: i
2: że możesz, już wstałeś.
1: I możesz, tak, bo włączasz sobie radyjko, słyszysz tych swoich dwóch przygłupów.
2: Prawda?
1: I już od razu sam się numer wykręca na 7268268.
2: A jak zrobicie głośniej, wystawicie na balkon, to całe osiedle będzie wiedziało nawet, no. Że można też i na Messengerze się do nas odezwać.
1: Tak. No, może gdzieś bardzo. Ktoś teraz w Kielcach wystawił, nie wiem, radio na balkon i Kielce, wstajemy!
2: No oczywiście, a może ktoś w Hanowerze słucha nas przez aplikację, bo też tak można, prawda? No. Tak czy inaczej...
1: Stejen sie bitte Deutsch auf the bed, czy jakoś tak.
2: A propos, dzisiaj dzień bez śmiecenia, gdyby ktoś się pytał, jakie dzisiaj ciekawe dni są w kalendarzu. I mamy też dzień doradcy. Doradcy?
1: Doradcy. Doradcy. No dlatego powiedziałem, że lepiej wcześniej iść spać, żeby wcześniej był wstać. To już była pierwsza rada sprzedana.
2: Widzicie?
1: Nie zauważyłeś?
2: Co prawda dzisiaj dzień doradcy podatkowego, ale że my na pieniądzach znamy się jak na fizyce kwantowej.
1: W sensie umiemy wydawać i nie mamy nic już powie miesiąca.
2: Totalnie.
1: Szczególnie o to dbają elektrownie, gazownie i wspólnoty mieszkaniowe.
2: Nie mam pojęcia, jak to się dzieje. Ktoś kiedyś rozszczepił atom, no. A my nie potrafimy rozszczepić naszych pieniędzy.
1: Nie,
2: żeby były...
1: nie
2: da rady. No dobra, tak czy inaczej w podatkach wam nie doradzimy.
1: Wypłata jest iluzją.
2: Ale jak chcecie inne rady, to zapraszamy do Jarząbka i Wajdy.
1: No ja mam radę. Wypłata jest iluzją.
2: Proszę bardzo.
1: Bo się wydaje. Bo się wydaje.
2: No. Tak więc 7268268. Dobrze wam radzę dzisiaj, ja Jarząbek, żebyście zadzwonili i pochwalili się swoimi radami życiowymi być może. Czego was życie na przykład nauczyło?
1: Zamieńcie się w doradców wszystkiego.
2: Tak.
1: Dzisiaj.
2: Tak.
1: Zamieniacie się w doradców wszystkiego, dzwonicie i radzicie wszystkim, bo każdy jest wujkiem dobrą radą.
2: Tak.
1: Albo ciocią.
2: Na przykład nie można zostawiać zużytej pieluchy koło łóżka, bo rażno można w nią wdepnąć. To jest taka moja rada.
1: I to jest gorsze niż klocek Lego.
2: Oczywiście.
1: 726 826 826. Dzwońcie z dobrymi

0: My też troszeczkę czasami.
1: Znaczy, ja nie powiem, że jesteście naiwni, jeżeli posłuchacie naszej rady, ale to nie jest mądre. Natomiast...
0: Możecie słuchać rad innych.
1: No, oczywiście, tak.
0: Dlaczego by nie? Wchodzicie cali na biało. Krystian nagrał głosówkę na Facebooku. Jaka rada, Krystku?
2: W sprawie dobrej rady to polecam nie drażnić ręki, która cię karmi.
0: No proszę. No proszę.
1: No, prawej czy lewej, bo to też jest pytanie.
0: I czy drży, czy nie drży, prawda? Po weekendzie? To, to, nie, to, to... to też. Bo jak drży, to można podrażnić.
1: Tak, jak drży w ogóle, to wiesz, jak masz zupę tą mleczną na łyżce, a, to ciekawe... może ci się rozlać na kolana.
0: A jak na przykład sam sobie byś zasłoną zupą gotował?
1: No to... Nie drażni ręki, no która cię karmi. No właśnie. Bo dostaniesz po łapach. 726-826-826 albo Messenger. Zapraszamy dzisiaj z dobrymi radami w
0: Dzień
1: Doradcy.
0: Mi się czasami przesypie, jak sobie sam ugotuję. Muszę się potem linczować.

0: 26 minut po 6 jest Sobel, a tymczasem niektórzy się przeprowadzają.
1: Znaczy chcą się przeprowadzić. Edyta Górniak, o tym, o czym pisze dzisiejsza kolorowa prasa, szuka nowego domu. Wokalistka zostawia Kraków, by zamieszkać na wsi. No i chodzi, łazi po tych domach.
0: Kraków zostawia dla wsi?
1: Dla wsi zostawia Kraków, widzisz? No bo w Krakowie się wychodzi na pole, na wsi się wychodzi na pole.
0: A, to w sumie to wszystko się łączy.
1: No, wszędzie jak w domu się, panie Edyta, będzie trzymała. Oczywiście, że tak. Wyobrażam sobie

0: Smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl. Nadchodzi Kortowiada 2026 Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: To będzie ostatnia reklama. Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
4: Myślę, że deszcz nie tylko dziś w prognozach pogody, ale faktycznie w Toruniu też ma się pojawić po południu, wieczorem, nawet w towarzystwie burzy. Takie przynajmniej są plany od rana. No a jeśli chodzi o termometry, no to zobaczymy maksymalnie do 22 stopni, kiedy przyjdzie bardziej pochmurna aura. No to przygotujmy się, że też mocniej nam zawieje. Spada nam też ciśnienie, więc kawą w Toruniu trzeba będzie się trochę podratować.
3: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Minęła 6.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zawodnik jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. To po wczorajszym wypadku, do którego doszło w Gnieźnie podczas meczu żużlowego startu ze Śląskiem Świętochłowice. Patryk Budniak szczepił się motocyklami z innym zawodnikiem. 19-latek wypadł poza tor i uderzył w ogrodzenie trybun, a następnie w busa. Konieczna była reanimacja, przerwano mecz. Po godzinie 20 ranny został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Poznaniu. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Ciała co najmniej 6 osób znaleziono w wagonie towarowym w stanie Texas. Policja przyjechała na miejsce po zgłoszeniu od pracownika kolei. Funkcjonariusze poinformowali, że nie udało się ustalić wieku ani płci ofiar. Ciała przekazano lekarzowi sądowemu. Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Dziś pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

Czasami brak mi siebie, a obudzicie mnie na działce właśnie, więc już zaczynam sprzątać, poranny aerobik. Mój piesek was pozdrawia, od Jareczka z Szamotułu.

0: Dwa dni, tak nazywa się ten kawałek. Ble, tka, dwie sylaby. No i drugie miejsce w naszej polskiej gorącej dwudziestce. Proszę bardzo, jak ładnie to połączyłem.
1: Dobra, i nas jest dwóch.
0: I nas jest dwóch i to jest Radio SK2.
1: Wszystko same dwójki.
0: Wszystko się kręci rano wokół dwójki, ale nie tylko rano, bo przez cały dzień można głosować na naszą polską gorącą dwudziestkę.
1: No, nie tylko rano, jak się kręcicie wokół dwójki. Można później sobie też zagłosować.
0: Znaczy, jak się kręcicie wokół dwójki, to też możecie wziąć sobie smartfona i sobie na przykład wejść na sk2.pl i zagłosować. A dlaczego by nie?
1: Tak.
0: Mamy 20 hitów, na które można głosować.
1: I plus w dwudziestce jeszcze też jest dwójka.
0: I tak jest. Jest i dwudziestka, 2-0. A jeżeli wejdziecie na propozycję i dodacie to wszystko, sumujecie, to będzie nawet utwór 22.
1: Naprawdę?
0: Tylko, że nie jest
1: to już dwie dwójki.
0: No,
1: to nie wiem, czy ja tyle wytrzymam. SK2.pl, zakładka gorąca, polska dwudziestka, kolejna lista, kolejne notowanie w piątek po 18.

0: Nie wiadomo, z której strony te kłamstwa. Z jednej czy z drugiej. Jeden mówi, że ci kłamią, drudzy mówi, że tam ci kłamią. No. To nie zmienia faktu, że wylądował.
1: I cały misterny plan też, panie Tusk, wie pan co?
0: Nie, no, uciera nosa wszystkim pan Zbigniew Ziobro. Sobie podróżuje teraz po świecie, w celach oczywiście turystycznych.
1: Bez paszportu, bo podobno mu zabrali jeden, tak, drugi, prawda?
0: Ale to jest zdolny do tego, nie? Bez Proszę paszportu bardzo. I pyk do Stanów Zjednoczonych.
1: A jak?
0: Zbigniew Ziobro, słyszymy od rana w newsach, że potwierdza swój pobyt w USA i nawet jakby stał się korespondentem jednej z telewizji.
1: To tak, dawał wczoraj po prostu swój wywiad. U nas była ciemno, u nich było jasno, tak, to już wiadomo, tak, że jest gdzieś za oceanem. Tak, Były minister sprawiedliwości skrytykował w tym wywiadzie na przykład polski rząd. Nazwał Donalda Tuska i Waldemara Żurka, czyli ministra sprawiedliwości obecnego, zagubionymi. Nie wiedzą, co robić teraz.
0: Tak, tak. Ale nie, sam powiedział, jeśli chodzi o ekstradycję, tak, stwierdził, że chętnie stanie przed sądem amerykańskim, który nazwał niezawisłym, że te amerykańskie są niezawisłe. Mhm.
1: Że pójdzie tam do sądu amerykańskiego, tak? Tak. Czyli widzisz, czyli pan Ziobro stanąć przed sądem jest w stanie.
0: Tak, tylko nie wiadomo którym. Stanów jest w Stanach 50.

0: niby stygnie, a niby się rozkręca, bo to wszystko przecież zaczęło się od majówki, a i trwa dalej i będzie trwać. W tym tygodniu jedziemy w Mazury.
1: Znaczy my nie jedziemy.
0: Na Mazury.
1: Tak, no, ale jedzie nasza ekipa z ekipą słuchaczy i to jutro chyba jest ten wyjazd.
0: Jutro wyjeżdżają Kuba i Kuba, przecież się już pakują, Kuba, bo to Kuba... oni, tych, których przed chwilą słyszeliście na antenie, będą tam w Mikołajkach dla was koncert grać.
1: Szczęściarze, którzy znajdą się na naszej mazurskiej imprezie grillowej i ogniskowej, będą mogli sobie tych panów na własne oczy zobaczyć, posłuchać, a nawet z nimi porozmawiać, dlaczego by nie. No i do tego będzie dużo kiełbachy, dużo dobrej zabawy.
0: Nie tylko kiełbacha. Kiełbacha to jest, proszę ciebie, na tym wyjeździe to takie faux pas. Tam będą steki, tam będą burgery. Tam to wyższy poziom grillowania taki. Oczywiście, jeśli ktoś chce swoją kiełbaskę przywieźć śląską, proszę bardzo.
1: Ja myślałem, że wszystko, cały świat, całe życie zaczyna się od kiełbachy. SK2.

0: poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
12: Marta Łazerska, mam nadzieję, że powoli wybudzacie się razem z nami w ten poniedziałkowy poranek na 96,7 FM. Wybudza nam się też na pewno ruch na toruńskich ulicach. O tej porze więcej aut do zauważenia przed wjazdem na most Józefa Piłsudskiego. Uważajcie też na Kościuszki, Skłodowskiej, Kirii Grudziąckiej czy na szosie Chełmińskiej. Na termometrach dzisiaj w Toruniu do 22 stopni. W drugiej części dnia możliwe, że trochę nam popada. Do tego być może pojawi się burza.
11: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w USA. Były minister sprawiedliwości mówi, że jego ewentualna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. W rozmowie z telewizją Republika poinformował, że do USA przyleciał w sobotę. Twierdzi też, że korzysta z dokumentów związanych z przyznanym mu azylem. Ziobro podkreśla, że nie uciekł z Polski. Co zrobią polskie władze? To sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
13: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Warto przypomnieć, że pod koniec 2025 roku polskie władze unieważniły byłemu ministrowi sprawiedliwości polski paszport. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Polski sąd nadal nie rozpatrzył wniosku o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania.
12: Będzie śledztwo w sprawie śmierci 18-letniego sternika. Do tragedii doszło w Płocku podczas sobotnich zawodów skuterów wodnych, mówi Monika Jakubowska, rzecznik płockiej policji.
14: W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
12: Drugi sternik, 54-latek, nie odniósł poważnych obrażeń. Był trzeźwy. Okoliczności wypadku są teraz wyjaśniane. Blisko 400 tysięcy uczniów w całej Polsce za 2 godziny przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Na początek język polski. W kolejnym kolejnych dniach matematyka i język obcy. W tym roku wprowadzono kilka zmian.
15: Dłuższy czas pisania egzaminu, więcej materiału, przede wszystkim chodzi tutaj o lektury, które zarówno od klasy czwartej aż do klasy ósmej obowiązują. Trochę trudniejsze zadania z matematyki, więcej tych zadań otwartych.
12: Mówiła Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: SK2 Sport.
12: Karol Adamski ponownie bohaterem Legii. Napastnik zdobył gola głową w starciu z Brookbet Termaliką Nieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice padł bezbramkowy remis. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: Dzisiaj ten egzamin ósmoklasisty.
19: Tak.
18: Czyli będą zdawali. Tak. Będą pisali.
19: Tak.
18: A kojarzysz tego najstarszego maturzystę w Polsce? 87-letni Józef Peruga z Kalisza, który w tym roku znowu przystępował do matury?
19: Kojarzę.
18: To muszę nie zacząć od egzaminu ósmoklasisty.
19: Ale to już chyba ma.
18: A to nie wiadomo.
19: No bo bez tego matury nie mógł napisać chyba, nie?
18: No ale to zawsze... Jakby podszedł jeszcze raz, to by chociaż coś zdał raz w życiu, no.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: Ale a propos, Edytka na Messengerze pisze: witam, chciałabym życzyć wszystkim ósmoklasistom powodzenia, przede wszystkim synowi Karolowi i całej ósmej B połamania długopisów. Gdzie?

0: poniedziałku trzeba się śmiać, nie ma innej opcji. Jakoś to wszystko przetrwamy razem z najlepszą polską muzyką, tylko taka u nas w Radiu SK 2. 10 po 7.
1: Świetną radę, no,
0: oczywiście, żeś dał, że to najlepsza, jaka
1: dzisiaj
0: może być.
1: Dzień doradcy, oczywiście pytamy też was o jakieś rady. Zapraszamy do tego, radzimy, żeby wybrać numer 7268268826 albo Messenger i pochwalić się swoimi radami dla potomnych. Proszę bardzo.
2: Moja mamusia była bardzo mądrym człowiekiem. Jak miałam jakiś problem i pytałam o radę, to zawsze mi mówiła: córuniu, rób tak, żeby było wszystko dobrze.
0: Tak myślałem, że tak się skończy.
1: Prawda?
0: Moja matka też tak mówi. rób tak, żeby było dobrze.
1: Mój majster, jak mi robił kuchnię, też tak mówił.
0: A wyszło jak wyszło.
1: No, wyszło jak wyszło. SK2. Później dzwonię do niego na gwarancję, on mówi: nie, wszystko dobrze robiłem.
0: Tak, tak. Będzie pan zadowolony. No nie jestem.

0: pan Stachurski Jacek ze swoim niepokornym sercem na antenie radia SK2, 17 minut po siódmej.
1: Kolejna rada, w życiu warto mieć przyjaciół.
0: Przyjaźń kwitnie.
1: Tak jest, a jak jeszcze masz przyjaciela miliardera, prawda, który jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to już w ogóle jest Ostatnio Donald Trump znowu się odniósł do tego, że tam chce zabrać Niemcom 5 tysięcy żołnierzy, no. Ale uwaga, bo jak to ci pisze dzisiejszy Super Express, czy jest szansa, że zostaną oni przeniesieni nad Wisłę? Polska by tego chciała, oznajmił Trump. Oczekuje tego prezydent Karol Nawrocki. No i skomplementował Donald Trump Karola Nawrockiego. Mówi tak, jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Naprawdę bardzo go lubię. Tak, Donald Trump ładne mówi o Karolu Nawrockim.
0: Ładne słowa, mam nawet zapis prywatnych ich rozmów.
2: Bardzo cię polubiłem, chłopie. Musisz kiedyś do nas paść.
0: Tak.
2: Tylko zadzwoń przed tym, żebyśmy byli w domu.
0: Białym.
1: Białym domu, tak. SK2.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: 23 minuty po 7. Dobra polska muzyka 100% w Radiu SK2, tej muzy właśnie. Sezon na smardzę się rozpoczął, takie grzyby.
1: I coś tu zaczęło smardzić, że tak powiem, brzydko, bo się okazuje, że na o tych portalach aukcyjnych pojawiły się smardze, które mogą nie być smardzami. Ogólnie 5 gatunków smardzy objętych jest częściową ochroną gatunkową, więc a ich zbieranie poza terenami prywatnymi jest zabronione.
0: Więc po pierwsze służby zaczęły się tymi, co wystawiają ogłoszenia w internecie, interesować, skąd oni te smardze mają.
1: Tak. A po drugie, uwaga, istnieje ryzyko pomylenia smardza z trującą piestrzanicą kasztanowatą, co może prowadzić do groźnych zatruć.
0: Piestrzanica kasztanowata.
1: Czyli widzicie, teraz, żeby dobrze zjeść grzywa, to rozumiecie, czapki z głów, zaglądamy pod kapelusz i sprawdzamy, co tam w smardzu siedzi, no.
0: Czy przypadkiem nie piestrznica kasztanowata?

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39.

0: 5,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Sztukę dekorowania okien i wnętrz doprowadziliśmy do perfekcji. Salon Vera, firany tkaniny szycie w Toruniu na Sobieskiego 22. Wysokogatunkowe tkaniny na zasłony, rolety, firany, obrusy, sukienki, spodnie, marynarki, a także najwyższej jakości gotowe pościele w bogatym wzornictwie. Na życzenie pomiar w domu lub mieszkaniu klienta. Vera, Toruń, ulica Sobieskiego 22, przystanek przy Garbatym Mostku.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sprzątanie nie musi być udręką.
6: Tudem
5: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
7: Tudem. Toruń, Polna 129. Telefon 655 23 35. Tudem. Nie ma lepszych rozwiązań.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
11: Jeżeli wybraliście rower jako swój środek transportu, no to o wiele utrudnień martwić się nie trzeba. No, na pewno narzekacie też na pogodę, nie będziemy w ciągu dnia do 22 stopni w Toruniu. A już teraz powoli gorąco dla toruńskich kierowców robi się, kiedy przejeżdżacie na przykład na Kościuszki, Żółkiewskiego, Skłodowskiej, Kirii, Grudziąckiej, Polnej, Szosie Chełmińskiej i oczywiście postoimy jeszcze chwilę przejeżdżając przez most Józefa Piłsudskiego.
10: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga na utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłem Opole Zachód i Brzeg ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Nikt nie został ranny, trasa jest jednak częściowo zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej półtorej godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Prezydent USA podkreślił, że do uwolnienia doszło dzięki jego działaniom oraz współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim. Trump podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. W Korei Południowej na popularności zyskują zestawy bananów pakowanych według stopnia dojrzałości. Dzięki temu można je jeść przez kilka dni w miarę ich dojrzewania. Pomysł ma ułatwić wykorzystanie owoców i ograniczyć ich marnowanie.

0: A to musi być dom? Bo jak mieszkanie, to mogę poradować panu Larię. Tak? Po taniości puszczę po prostu. A dlaczego by
1: nie? Bo chciałbyś zamienić na dom pewnie.
2: I co z tego?
1: Dobra, teraz słuchajcie, numer telefonu, linia otwarta, 726-826-826. Dzisiaj jest poniedziałek, więc jest UPS. UPS, czyli UPS.
0: UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Przyjmujemy wszystkie absurdalne również usprawiedliwienia wasze na
1: dlaczego się już albo dopiero spóźnicie do roboty? Bo może ktoś już wie, że się spóźni do roboty i niech może szef słucha, będzie wiedział, dlaczego się spóźnicie dzisiaj do roboty. I usprawiedliwienie teraz... pracownika spóźnionego, w skrócie UPS.
0: Teraz najlepsze, bo jak się dodzwonicie, to wchodzicie od razu na antenę. Na żywca, już teraz. Zapraszamy, można dzwonić, można
1: chyba
0: pisać.
1: Że dzisiaj nikt nie jest spóźniony, chyba, albo sobie jakieś weekendy przedłuża, innego nie widzę, innej możliwości nie widzę. Ale jak coś, to Messengerek jeszcze jest.
0: I Paweł napisał na Messengerze. Przepraszam. No widzisz, jest Messengerek od Pawła. Autobus był na czas, ja byłem na czas, tylko byliśmy w dwóch różnych strefach czasowych. No i tak mniej więcej o to właśnie chodzi, widzicie?
1: Właśnie, ale telefonów nie ma, nikt jeszcze nie dzwoni.
0: Nie są spóźnieni?
1: Nie, nikt nie jest spóźniony, albo tak się spieszy. Może tak się spieszy. 726 826-826. To nasz numer telefonu. Poczekamy jeszcze chwilę, może ktoś zadzwoni.
0: Może ktoś, a jak nie zadzwoni, to może napisze. Proszę bardzo.
1: Patrz na Messengera, SMS-y. Ja popatrzę na SMS-y. Ale ktoś dzwoni. Halo, dzień dobry. Tu UPS, słuchamy.
3: Budzik mi zaspał.
1: Budzik zaspał. Dobrze. I naprawiałeś pewnie, co?
3: Nie.
0: To go w dzwonek.
1: Następny telefon jest. Proszę bardzo. Dzień dobry. Tutaj UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Proszę ściszyć radio i mówić do telefonu.
4: Witam, że tak powiem, jaka praca, taka płaca.
1: Dlatego się spóźniam. Dobrze. Następny telefon. Halo, dzień dobry. Tutaj UPS.
5: Dzień dobry, dziecko nie wzięło sobie ubrań do żłobka, musiałem się wrócić.
1: No tak jest.
0: Albo puścić.
1: Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Tu UPS, proszę ściszyć radio.
6: Dzień dobry. Ja z kolei jestem szefem, więc nie, ja się nie spóźniam.
1: Okej, to inni się spóźniają. Dzień dobry, to UPS, kolejny telefon, rozdzwonili się teraz. Słuchamy.
7: My się spóźniliśmy, bo nam auto nie chciało odpalić i jesteśmy 3 godziny w dupie z czasem.
0: No to jak tego?
1: O, proszę bardzo, tak jak się ładnie pan przedstawił przed milionami słuchaczy.
0: Jak jesteście tam, gdzie jesteście, to trzeba na pych. Na pych. No, że się łapie za tylny zderzak i na pych.
1: Nie odpalił, bo tyle stopni mrozu. Kolejne UPS za tydzień. Jeśli będziecie potrzebowali jakby usprawiedliwienia, to jesteśmy jakby do dyspozycji.
0: Nieważne, gdzie jesteście. Bo możecie być tam...
1: Tam, gdzie się ładnie przedstawił słuchacz przed milionami słuchaczy, tak?
0: A możecie być po prostu w łóżku normalnie. 726-826-826. Zapiszcie sobie na przyszłość ten numer.
1: W telefonie. Zapiszcie sobie, że to Wajda Jarząbek.

0: Widzę oczyma wyobraźni, jak machacie tymi włączonymi latarkami w telefonach. Kiedyś zapalniczkami się machało, teraz włączonymi latarkami w telefonach. Takie czasy.
1: Ja założę się, że jak ktoś idzie sam do pracy, to sobie śpiewa teraz pod nosem.
0: I macha telefonem z włączoną latarką w telefonie.
1: Tak więc rączki na kierownicę, proszę.
0: 10 minut zostało nam do 8. Uwaga, hit, sensacja i tragiczne przeżycie trochę dla piłkarza FC Porto i naszego reprezentanta Polski, Jana Bednarka. Łamali mu się do domu w nocy z piątku na sobotę.
1: Pogrozili nożem,
0: To niebezpieczne. I uwaga, skradziono kosztowności z domu Jana Bednarka o wartości 150 tysięcy euro, w tym luksusowe zegarki, obrączki, bransolety.
1: I teraz każdy by sobie powiedział, że no, Jan Bednarek pewnie żyje w jakiejś twierdzy, prawda? Tutaj się okazuje, że no po prostu jakieś złodzieje mu się włamały. I teraz ciekawe, jak te złodzieje weszły mu do domu tego piłkarza.
0: Bo to nie była twierdza, skoro to był dom piłkarza, to pewnie bramka była otwarta.
1: No to mogli zamknąć, nie wiem, na łańcuch mogli zamknąć.
0: Nie, to też by nic nie dało. Złodziej, który okrada piłkarza, też wie, jak obchodzić się z piłką, wiesz?
1: A, proszę bardzo, to w tym kierunku idziesz. Proszę, to dobrze, że ich przyłapali. To można powiedzieć, że przyłapali ich na spalonym, o ja tak powiem.
0: I teraz, jak już policja naprawdę ich złapie, to będzie karny. Zakład karny. SK2

0: O, 11 maja. W kalendarzu 5 minut dzieli nas od 8. Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity. Gramy w Państwa miasta.
1: Gramy.
0: Po 8. Prezent marzeń wartości 500 do zgarnięcia. 726-826-826. Tak się zgłaszamy SMS-owo albo na Messengerze. Tam nam zostawiacie swój numer telefonu. Dzisiaj pytanie, Jarząbku, pytanie masz,
1: jest bardzo, oczywiście, pytanie jest bardzo proste. Co można robić, jak deszcz pada?
0: Dzięki.

0: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
1: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
0: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz używanego smartfona, laptopa, a może tabletu? Zapraszamy do firmy Wertel w Toruniu. U nas z gwarancją i w dodatku na każdą kieszeń. A może na raty? Niezależnie od marki, bezpłatnie i na miejscu wycenimy również Twoje stare urządzenie, nawet uszkodzone. I nie martw się o parking. Posiadamy bezpłatne miejsce postojowe. Wertel. Starówka. Chełmińska 24 na parterze. www.wermyślnik.pl. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
10: Marta Łazarska, toruńskie termometry teraz wskazują nam w okolicach 11 stopni. Słońce za oknami raz na jakiś czas jeszcze o sobie będzie przypominało, na szczęście. W drugiej części dnia przygotujmy się na to, że deszcze i burze mogą nawiedzić nam Toruń. Myślę, że mimo wszystko z tego bardzo mocno się ucieszymy. Do tego mamy jeszcze w ciągu dnia 22 stopnie, więc już w ogóle bardzo przyjemna aura w Toruniu nas czeka. Mniej przyjemnie na toruńskich ulicach. Więcej samochodów przy Dworcu Wschodnim i przy Moście Piłsudskiego.
9: Na program zaprosił sponsor właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
8: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości ma się dziś odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję. Ziobro, wobec którego w Polsce są zarzuty dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, w weekend opuścił Węgry i przeniósł się do USA. Jak mogą wyglądać dalsze procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
11: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi sąd federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Były minister sprawiedliwości zna tę procedurę doskonale, bo sam, kiedy pełnił urząd, próbował przekonać Waszyngton do ekstradycji poszukiwanego przez Polskę Edwarda Mazura i ta misja Ziobry okazała się nieskuteczna. Podobne procesy są czasochłonne, a nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
10: Dron został zabezpieczony i przewieziony do dalszych badań. Bezzałogowiec znaleziono wczoraj na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
12: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
10: Mówi Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Służby wyjaśniają sprawę i chcą ustalić, skąd pochodzi dron. Sprawdzane jest też, czy mógł przylecieć z Rosji. Uwaga na burzę. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alertami nie są objęte jedynie zachodniopomorskie i lubuskie. Najbardziej muszą uważać mieszkańcy w pasie od Gdańska po Kraków, Wrocław, Rzeszów i Przemyśl.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: SK2 Sport.
10: FC Barcelona wygrała El Clasico i obroniła tytuł mistrza Hiszpanii. Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Na 3 kolejki przed końcem sezonu mają już 14 punktów przewagi nad rywalami. Bliżej mistrzostwa Anglii jest za to Arsenal. Kanonierzy wygrali z West Hamem 1-0 i utrzymali 5-punktową przewagę nad Manchesterem City. Ten ma jednak do rozegrania jeszcze jedno zaległe spotkanie. Liderem Ekstraklasy pozostaje Lech Poznań. Ma 7 punktów przewagi nad Rakowem, Jagiellonią i Górnikiem. Dziś dokończenie 32. kolejki ligi i ważne mecze w środku tabeli. Krakowia zmierzy się z Radomiakiem.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: 3 minuty po 8, dziś jest też dzień bez śmiecenia, wiesz?
16: No, czyli nie można tego, trzeba sprzątać czy śmiecić? Nie śmiecić, bo ja nie rozumiem w tym momencie, po co taki dzień?
15: Może po to, żeby zwrócić uwagę na te smutne butelkomaty?
16: A możliwe? Ty, dobra, na butelkomatach ty się z tego nie śmiej. Znam ludzi, którzy do majątku doszli przez butelkomaty.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
16: Pan Mirosław na przykład założył sobie takie konsorcjum. Ty wiesz, ile on kasy trzebie?
15: Nie nabijasz mnie w butelkę?
16: Nie, absolutnie. Starczy mu na...

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ach, piękne to nowe męskie granie. Igor Herbert, Zalia i Vito Bambino. 10 prawie minut po 8. W Radiu SK2 mamy swoje polskie gwiazdy, które często włączają niskie ceny. Ale na przykład jak za granicą coś podobnego się dzieje, no to już jest afera. Afera na cały świat.
2: Bo I
1: na
2: to przykład, wtedy nie są niskie ceny. To może być duża cena.
1: Światowej klasy gwiazda Dua Lipa pozywa jednego z gigantów technologicznych, który produkuje smartfony, telewizory i inne AGD, RTV, różne takie. Dua Lipa pozywa o wykorzystanie wizerunku.
2: Posłuchajcie, chcę 15 milionów dolarów od tej firmy za to, że ta firma na pudełku od telewizorów bez jej zgody umieściła jej poczciwą twarz. Że jej się reklamuje, że niby wiecie, że na tym telewizorze ona tam macha, nie?
1: Rękami. Powiem więcej, ona najpierw napisała do tego giganta, że proszę, żebyście mnie usunęli z tych pudełek od telewizorów, bo ja nie wyrażam na to zgody, a oni nie. Oni olali tę prośbę
2: po prostu.
1: I dlatego teraz jest pozew.
2: To jest w ogóle, dla mnie to jest w ogóle już głupota na samym początku. Ja nie wiem, kto w ogóle wpadł na ten pomysł. Przecież zobacz, jak taki klient, który będzie chciał sobie kupić telewizor, to go nie kupi, bo pójdzie do sklepu i od razu widać po pudełku, że lipa.
3: SK2.

0: my nie mamy dosyć tych, co nas zaskakują, nawet bardzo lubimy, szczególnie w tej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A potem mamy sprawdzania. Sprawdzania! Że ho, ho, ho. Życzymy, żeby dzisiaj bardzo sprawnie poszło albo Markowi, albo Magdzie. Obojgu wam życzymy tego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Cześć.
0: Cześć. Przypominamy zasady naszej zabawy z koła. Kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się z koła wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
3: Tak. Jasne.
0: No, ja zawsze Marek, czekam. Zawsze czekam na dwa jasne.
5: Marek.
0: Dobra, Marek zaczyna.
5: Marek, panowie, przodem, w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
5: W prawo, proszę cię bardzo. To tekst strzelasz, czy to
0: ty, tekst strzela? Chyba się ten. Urwała trytytka
5: nie
0: się.
5: Nie wierzę.
0: Dobra, ale zatrzymało się na H, litera H, samo H. Urwałeś trytytkę, Jarzobek. Trytytką naprawiliśmy koło i poszło.
5: Trytytka się urwała, tak, to jest niemożliwe.
0: Ale poczekaj, zatrzymało się
5: ale
0: na
5: nie,
0: H.
5: Wskazuję tym kikutem, wskazuję na literkę H.
0: Na H. Dobra, no samo jest. H, litera H, 20 sekund, Marku, uwaga.
5: Uwaga, Marku, państwo.
4: Holandia.
5: Miasto.
4: Hamburg.
5: Znana postać.
4: No. Kontaj.
0: Jak?
5: Jak?
4: Hugo.
5: Roślina.
4: Haber.
0: No dobrze. Haber jest przez samocha?
5: No nie, Haber jest przez cecha.
0: A Hugo to ten... No, skręć w prawo!
5: Skręć, tak. Będzie ten Hugo.
0: Wciśnij szóstkę, żeby skręcić w prawo!
5: Ja jestem z tego pokolenia, że znam i Hugo, i Hamleta, prawda? Więc...
0: Dobra, nie, a sprawy, roślina dobra. Haber?
5: Nie, CH. No tak, no, Haber to CH.
0: To trzy punkty będą, Mareczku. Ale spokojnie, zobaczymy jak pójdzie. Madzia, trzy punkty do przebicia.
3: Jasne.
0: Muszę lekko zakręcić, bo się trytytka zepsuła, nie będzie...
5: Czekaj, zakręć jeszcze raz, a ja zrobię o. Mój palec to będzie trytytka teraz, dawaj.
0: Tak? No. Ale to nie będzie słychać.
5: Będzie słychać,
0: palca ci urwę.
5: Dawaj.
0: W prawo, w lewo, Madzia?
3: W lewo.
0: Urwę ci palca teraz. No mówię, że urwę.
5: Co to jest?
0: Joker.
5: Naprawdę?
0: Tak.
5: O proszę bardzo, ja z tyłem siedziałem, żeby nie było widać.
0: Możesz sobie wybrać. Możesz sobie wyrwać.
3: To może A, literka pierwsza.
0: Wybrać. Pierwsza litera alfabetu, 20 sekund. Uwaga, państwo.
3: Argentyna.
0: Miasto.
3: Augustów.
0: Tytuł filmu.
3: Avatar.
0: Imię.
3: Anna.
0: Roślina.
3: Agrest.
0: Potrawa.
3: Ajwar.
0: Zawód.
3: Aktor.
0: Zawód?
5: Tak, zawód.
0: A, tak, samochód, przepraszam.
3: Udi.
0: Znana osoba.
3: Adel.
0: Pięknie.
5: Zawód to aktor, ale jaki?
0: Bo mi się pomyliła ze znaną osobą, ale nie, tak dobrze, Madzia, poszłaś, że mogłem. Mogłem sobie na to pozwolić. Madzia, 9-3. Prezent marzeń jest twój.
3: Dziękuję serdecznie.
0: Chociaż potrawy też tak za dobrze nie dosłyszałem, ale się wszystko...
5: Tłumaczyłem ci, Ajwar czym
0: no,
5: jest.
0: No Ajwar, no tak. To Jarząbek już to wszystko wiedział, kiwał mi głową, że jest dobrze.
5: Dobra.
0: 9-3, Madziu, pięknie. Do Marka nagrody pocieszenia oczywiście. Też gratulujemy, okay. Mareczku. Proszę. Wszystkiego dobrego. Śmiechu co nie miara w tej
5: idę
0: naszej zabawie.
5: Trytytki, bo mi palec odpadnie.
0: Napraw to koło.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Za pół roku.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor.

0: Jest poniedziałek. Można gwizdać na pracę, nie?
1: No, oczywiście, że tak. No. No. I przychodzimy wam z pomocą, proszę bardzo. Zakazany owoc od Krzysztofa Antkowiaka. Ale się człowiekowi ryjek cieszy, fiu, jak fiu, słyszy fiu, takie fiu, kawałki. No. Fiu, fiu. A u nas mnóstwo takich.
0: Stoisz pod maszyną i fiu. Na przykład na produkcji jakiejś. Pozdrawiamy. 25 minut po 8.
1: Bo u nas tylko i wyłącznie najlepsze polskie hity i tylko wyłącznie najlepsza polska muzyka i nie powinno się mówić tylko i wyłącznie. To chciałem powiedzieć. A jeżeli chodzi o zakazane rzeczy, to niektóre są już odkazane. Na przykład odtajniono setki dokumentów w sprawie UFO.
0: To Donald Trump odtajnił i teraz można sobie jawnie zobaczyć wszystkie te dokumenty, które Stany Zjednoczone zebrały. Ja chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o UFO, to u nas cały czas na przykład odtajniają, tylko że u nas to się nie nazywa odtajnianie, tylko u nas to się nazywa sondaż.
1: Tak jest. No co chwila się przecież dowiadujemy, ilu z nas prezydentowi, premierowi, marszałkowi czy prezesowi jakiemuś UFO

0: autopromocja.
1: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2
3: i obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem

0: Konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska za Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
7: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
9: Ciepło i słonecznie, tak pierwsza część dnia w Toruniu zdecydowanie nam minie do 22 stopni, więc tutaj też narzekać się nie będziemy. W drugiej części dnia przygotujmy się na to, że deszcze i burze mogą wreszcie nawiedzić nam Toruń. Przygotujmy się też na ziewanie, bo ciśnienie w Toruniu dość niskie. Jeszcze teraz przygotujmy się na niewielkie utrudnienia, na przykład w okolicach Placu Pokoju Toruńskiego, na odrodzenia Kraszewskiego, czy też miejscami na Polnej. Zachowajcie wyjątkową ostrożność.
8: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Minęła 8.30, Paulina Horpatowska, to są newsy Eski 2. Znamy dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Kierowcy na stacjach za litr benzyny 95 zapłacą nie więcej niż 6,35 zł, a za benzynę 98 6,85. Litr diesla z kolei kosztować będzie maksymalnie 7,03 zł. Pas startowy poznańskiego lotniska zamienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli jak najdalej posłać świecącą piłeczkę. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową. Tobą.
10: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
9: Powiedział nam jeden z zawodników, a najlepszy z graczy wybił piłeczkę na odległość 395 metrów. Za pół godziny startuje trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego blisko 400 tysięcy uczniów w całej Polsce.

0: 22 minuty. Zostało nam do godziny 9. Jest sygnał. On oznacza, że przenosimy się w czasie.
1: Kiedyś to było, a jeżeli nie pamiętacie, to za chwilę wam przypomnimy, co to było, ponieważ w naszym kąciku odkurzającym przypominamy sobie, co się wydarzyło tego dnia, ale nie tego roku.
0: Dzisiaj takie czasy pandemii trochę.
1: Nawet nie trochę, mój drogi. 11 maja 2022 roku.
0: Skandal w Kanadzie. Nagana za głosowanie z WC. Zdradziły go kafelki. Liberalny deputowany Shafaghki Ali został skrytykowany przez innych uczestników zdalnej parlamentarnej debaty w Izbie Gmin po tym, jak połączył się na internetową sesję z toalety. Koledzy rozpoznali wystrój sejmowej łazienki i nie kryli oburzenia. Parlamentarzysta przeprosił, jednak dostał nagany.
1: A się faceta uczepili, prawda? Był na posiedzeniu? No był, no. Po co drążyć temat?

0: No i u siebie, no i okazuje się, no, że najlepiej, czytamy teraz w internecie, że w tym sezonie zmiany cen wpływają na wybory Polaków dotyczące wypoczynku. Okazuje się, że już nie za granicą, tylko wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami. 40% wzrostu tym zainteresowaniem.
1: Bo u nas podobno taniej.
0: No, czyli że u nas lepiej.
1: Tak czy inaczej, nie wiem jak właściciele pensjonatów nad morzem, ale ci z Podhala to na pewno z góry dziękują już turystom za

0: Pan mój imiennik.
1: Pan mój imiennik podsiadło.
0: Nie, pan mój imiennik podsiadło na antenie Radia SK2.
2: Ty masz
0: pięć,
2: Dawid na imię?
0: Pięć minut. No? Ty masz Artur na imię? Pięć minut zostało nam do dziewiątej. Dzisiaj doradzaliśmy dużo na antenie.
2: Dzień doradcy podatkowego wystarczy.
0: Podatkowego usuwamy.
2: Dzień doradca nam zostaje, prawda?
0: Tak. I,
2: proszę bardzo, mamy doradzacie jeszcze?
0: Tak, jeszcze rada na finał naszego spotkania dzisiaj.
3: Żeby wszystkim się pracowało lepiej, to polecam włączyć radio. Taka rada dać. Bawcie się dobrze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Proszę bardzo. I to z najlepszą polską muzyką. Kasia Grodzka przyjmuje stery.
2: I zobaczcie, z taką radą to sobie nie tylko z poniedziałkiem, ale i wtorkiem, środą, czwartkiem i piątkiem poradzimy.
0: Z całym życiem damy sobie radę. O!

0: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
13: Miejmy nadzieję, że to widmo opadów deszczu w tym tygodniu nie będzie tylko w planie, ale również w praktyce, jeśli chodzi o aurę nad miastem. Ten tydzień rozpoczynamy naprawdę ciepło i przyjemnie. 22 stopnie, tyle zobaczymy w Toruniu w poniedziałek. No i to ochłodzenie, które przed nami, a mówimy tu o okolicach 14-16 stopni, być może będzie właśnie z tego deszczu wynikało. Ten w planach do czwartku przynajmniej. Przez cały tydzień towarzyszyć będzie nam na pewno niskie ciśnienie.
12: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Żużlowiec nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
15: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zderzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach. Przypomnę, do makabrycznie wyglądającego wypadku doszło wczoraj wieczorem. Zawodnicy zczepili się motocyklami i razem z impetem uderzyli w bandy. 19-latek wyleciał za nie, z dużą siłą odbił się od wysokiego ogrodzenia trybun i uderzył w busa. Konieczna była reanimacja, mecz przerwano tuż po 20:00. Ranny został przewieziony helikopterem do szpitala w Poznaniu.
14: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, a nagrania z niego krążą po sieci. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trafić jeszcze dziś. Taką zapowiedź złożył wczoraj wieczorem minister Waldemar Żurek. W resorcie sprawiedliwości ma się dziś odbyć specjalna narada. Jednocześnie eksperci podkreślają, że rząd ma w tej sprawie ograniczone możliwości, ocenia profesor Bartłomiej Biskup.
16: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich. Raczej widzę tutaj wymianę dyplomatyczną, ewentualnie wniosek o ekstradycję. No przecież nie będzie polski rząd grzmiał na rząd amerykański, że wpuścił Zbigniewa Ziobro.
14: Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywać stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. Do soboty Ziobro przebywał w Budapeszcie. Właśnie teraz rusza egzamin ósmoklasisty. Test z języka polskiego potrwa 150 minut.
17: Egzamin jest trudny dla mnie.
18: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
14: Mówią ósmoklasiści z Bełchatowa, a jutro przed uczniami matematyka, a w środę z kolei język obcy.
19: SK2 News, Toruń.
20: Marta Łazarska, zajęcia z robotyki, taneczne, komputerowe oraz plastyczne. Te i wiele innych znajdziecie w Miejskim Domu Kultury i Domu Harcerza w Toruniu. Ruszyła rekrutacja na nowy rok szkolny. Szczegóły na torun.pl. Ergometry, trenażery, siłownia czy gabinet fizjoterapii. To na czterech piętrach pomieści wspólna część drugiego LO i SMS-a w Toruniu. Ruszają prace projektowe.
21: Będziemy się wpasowywać przy drugim liceum ogólnokształcącym od strony boiska zewnętrznego między basenem a salą sportową.
20: Mówi Łukasz Niewiadomski z Wydziału Inwestycji i Remontów. Budynek ma być gotowy we wrześniu przyszłego roku.
22: I ruszyli. Trzymamy kciuki za wszystkich zdających egzamin ósmoklasisty. W tym momencie arkusze zrobiły fru i mózgi przystąpiły do analizy. No właśnie, ciężko się obudzić, oby ósmoklasiści już to uczynili. Dziś język polski, a my codziennie dajemy wam korki, bo gramy tylko po polsku. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Energetyczna Agnieszka Chylińska, muzycznie. Na początek przyda się nam wszystkim, na pewno.

Najpiękniejsza kasa w Radiu SK, dwa najlepsze polskie hity wam gramy, a jak już o tych najlepszościach sobie mówimy, to w nowym rankingu serwisu Taste Atlas zestawiono 100 najlepszych kuchni świata. Na szczycie oczywiście Włochy, czyli triumf pizzy neapolitańskiej i parmezanu, za nimi Grecja i Peru, polska kuchnia na miejscu 14, wyprzedzając m.in. USA czy Koreę. Co zostało docenione? No przede wszystkim nasze pierogi i żurek, i myślę, że to tylko potwierdza taką starą prawdę. Możesz zwiedzić cały świat, jeść trufle, jeść kimchi, rameny i inne wynalazki, ale i tak ostatecznie zatęsknisz za talerzem żurku u mamy.

Bo z pewnymi rzeczami po prostu wygrać się nie da, ale jednak piątce naszych słuchaczy się to jak najbardziej udało. Ania Dąbrowska za nami w Radiu SK2, a ja mówię o naszej radiowej, mazurskiej, pięknej, luksusowej majówce. Już od jutra będziemy sprawdzali, jak naszym słuchaczom idzie piękny odpoczynek w luksusowym hotelu nad Jeziorem Mikołajskim, bo czeka ich naprawdę masa atrakcji, między innymi ognisko, wielkie grillowanie, oczywiście grilla nie może zabraknąć, czy też prywatny koncert od Kuby i Kuby. O tym wszystkim usłyszycie już jutro na antenie Radia SK2.

0: autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
5: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Posmaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2. Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: I po reklamie.

0: Proszę bardzo, ten utwór idealnie pasowałby do rozprawki na egzaminie ósmoklasisty z polskiego, który zresztą trwa, i też na jutrzejszą matematykę na pewno też. Zespół 2 plus 1 i Windą do nieba. Gramy wam w Radiu SK 2. Powoli zbliża się godzina 10. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
5: Słoneczna aura w pełni nad Toruniem. Dziś na termometrach maksymalnie do 22 stopni. W drugiej części dnia przygotujmy się na deszcze i burze. Te mogą nas zaskoczyć w ciągu dnia. Bez większych zaskoczeń, jeśli chodzi o ciśnienie w Toruniu, to na dość niskich wartościach. Mam nadzieję, że wybudzacie się muzycznie razem z nami na 96,7 FM i trochę tej energii Wam dodajemy. Na termometrach na ten moment zobaczymy w Toruniu do 16 stopni.
4: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
6: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 6-letnie dziecko potrącone na parkingu w Zakopanem. Chłopiec nie przeżył. Do tego tragicznego zdarzenia doszło na jednym z prywatnych parkingów na osiedlu Cyrla.
7: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Obecni na miejscu świadkowie niezwłocznie udzielili pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło bardzo szybko do zakopiańskiego szpitala.
6: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Kierujący 53-latek był trzeźwy. Policja i prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zakażony statek ma dziś wpłynąć do Holandii. Chodzi o wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład. Zostali skierowani na 6-tygodniową kwarantannę w swoich krajach.
8: Hantawirus ma dwie postaci. Obie są niebezpieczne dla człowieka. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
6: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany. Do Rotterdamu ma dotrzeć za około 5 dni. Według WHO na statku potwierdzono 8 zakażeń, w tym 3 zgony. Nazywany jest polskim Forrestem Gumpem. Tomasz Sobienia, biegacz ekstremalny, rozpoczął w San Francisco wyjątkowe wyzwanie. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli je ukończy, zapisze się w historii jako drugi człowiek na świecie i pierwszy Polak, który tego dokona. Dotąd udało się to tylko Amerykaninowi Dinowi Karnazesowi w 2006 roku.
3: SK2 News, Toruń.
5: Marta Łazarska, słupki na bulwarze filadelfijskim w Toruniu do remontu. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu jest w kontakcie z wykonawcą, który naprawi je w ramach gwarancji. Prace remontowe zaplanowano na 18 maja. W Toruniu otwiera się coraz mniej oddziałów przedszkolnych. Miasto tłumaczy to demografią.
9: To z kolei wymusza na nas dostosowanie liczby oddziałów do aktualnej sytuacji demograficznej.
5: Mówił Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta. Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli rusza 15 czerwca.
10: Trzymamy kciuki za pana Tomasza, który biega po Stanach i trzeba to powiedzieć. Pan Tomek to naprawdę ma wielkiego farta, że nie ziściło się to, co w zeszłym roku mówił prezydent Trump o Kanadzie, że powinna być kolejnym stanem Ameryki. No tego biegania byłoby troszeczkę więcej. Tutaj Radio SK2, gramy wam polską muzykę. Tak wchodzimy w nowy tydzień. Kasia Grodzka, dzień dobry.
3: 10 hitów.
11: 10 najlepszych polskich hitów.

0: by nic tu po mnie śpiewa Michał Szczygieł, ale jednak Michał Hanciak wie, że przy poniedziałku fajnie posłuchać muzycznych ciekawostek. Przed nami nowe rozdanie 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Dzień dobry wszystkim, Michał Hanczak jestem, melduję się i zapraszam na nową odsłonę cyklu 5 hitów na piątkę w Radiu SK2, w którym gramy najlepsze polskie hity, chociaż akurat w tym tygodniu będą to piosenki, które wywodzą się z zagranicy, bo postanowiłem wybrać dla Was 5 hitów, które znamy doskonale w języku polskim i dostaliśmy je od polskich artystów, ale mają swój pierwowzór gdzieś za granicą. Pewnie o niektórych wiecie, a niektóre covery Was zaskoczą. Zaczynamy od tego, który kochamy bardzo mocno, a wszystko to, bo Ciebie kocham. To jest oczywiście jeden z wielkich hitów grupy Ich Troje, który powstał w 99 roku, w tej polskiej wersji, z tekstem Michała Wiśniewskiego. Bo tak naprawdę jest to polska wersja niemieckiego hitu zespołu Die Totenhosen. Kawałek nosi tytuł Alles aus Liebe i powstał na początku lat 90. Zespół Ich Troje nagrał polską wersję na swoją trzecią płytę. Wtedy już niektórzy znali tę grupę, chociażby z hitu Prawo, ale popularności jakiejś wielkiej jeszcze ta grupa nie zdobyła i szczerze mówiąc nikt w tę trzecią płytę nie wierzył, o czym Michał Wiśniewski jakiś czas temu pisał, wspominając na Facebooku. Nie było promocji, był mały budżet, a potem nagle okazało się, że ludzie zaczęli kupować ten krążek jak szaleni. A wszystko to, bo Ciebie kocham, bo ta piosenka stała się nagle wielkim hitem. Ku zaskoczeniu wielu krytyków muzycznych, ale i samego zespołu, piosenka bardzo długo okupowała listy hitów, a nawet przyniosła zespołowi nagrodę Playbox, jedną z pierwszych nagród, jaką otrzymali. To wszystko oczywiście przełożyło się na kolejne koncerty, no i wybuch wielkiej popularności, która podbita została kolejnym albumem, tym, na którym pojawiły się hity Zawsze z Tobą Chciałbym Być czy Powiedz. Ale my skupiamy się na A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham, polskim hicie z niemieckim rodowodem. Z pewnością będzie można ten hit usłyszeć na najbliższych koncertach grupy Ich Troje. Dużo plenerów przed Michałem Wiśniewskim i spółką. Między innymi wystąpią na łódzkich juwenaliach, ale wszystkie terminy i miejsca znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Szykują się też do takiego wielkiego jubileuszowego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. To 5 grudnia na warszawskim Torwarze. No i wtedy na pewno A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham wybrzmi tysiącami głosów. Teraz też można sobie pośpiewać, słuchając w Radiu SK2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
3: Wiesz, malutka, może jak ciebie mi brak. Czy czujesz to, co ja, gdy jestem sam?

0: Głośno będzie o panu Wojtku pod koniec tego miesiąca, bo dokładnie 29 maja ukaże się jego nowy album pod tytułem Waniliowy. I jak ktoś w ogóle posłuchał swoich tych trzech singli, które ten krążek promują, to już wiedzą, że to tytuł tak jakby z przymrużeniem oka. Sama jestem ciekawa, jak ta nowa, mroczniejsza, bardziej rockowa i mniej cukierkowa wersja Baranowskiego nam będzie rezonowała. Za nami czułe miejsca w Radiu SK2, a w tej godzinie jeszcze zespół By Me, Ewa Farna. Warto zrobić głośniej.
1: SK2. Reklama.
2: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606-404-370 i na transbruk.pl.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Sztukę dekorowania okien i wnętrz doprowadziliśmy do perfekcji. Salon Vera, firany tkaniny szycie w Toruniu na Sobieskiego 22. Wysokogatunkowe tkaniny na zasłony, rolety, firany, obrusy, sukienki, spodnie, marynarki, a także najwyższej jakości gotowe pościele w bogatym wzornictwie. Na życzenie pomiar w domu lub mieszkaniu klienta. Vera, Toruń, ulica Sobieskiego 22, przystanek przy Garbatym Mostku.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szybko, mamy pacjenta. Smartfon ma otwarte pęknięcie ekranu, a laptop traci funkcje życiowe.
11: Tu jest gorzej, konsola ledwo dycha, a pad ma dryfujące analogi.
10: Musimy ich dowieźć na Starówkę, ale tam znalezienie miejsca graniczy z cudem.
11: Wal prosto do Wertel, na Chełmińską 24. Oni mają miejsce parkingowe pod drzwiami.
10: Wertel. Ratujemy Twoje smartfony, laptopy i konsole. Chełmińska 24. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
12: I po reklamie.

0: Wiktoria Kida. Oskar Cymes, Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. No właśnie, z tymi żywiołami może być nieco ciężko w tym tygodniu, o czym informują nas synoptycy. Więcej o tym powiem wam po godzinie 11. Za chwilę porcja newsów w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
21: 18 stopni pokazują nam obecnie toruńskie termometry i podobna jest także wartość odczuwalna. A maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj do 22 stopni. Jeżeli odczuwacie zmęczenie czy ospałość, no to chyba mamy winowajcę gorszego samopoczucia. Może być nim poniedziałek, ale prawdopodobnie wpływa na to także obniżone ciśnienie w Toruniu. Pod wieczór w Grodzie Kopernika czeka nas zmiana pogody. Synoptycy wskazują, że może nam trochę popadać, a także, że mamy szansę na burzę. Pod znakiem opadów zapowiadają się też kolejne dni w Toruniu.
20: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
0: Jest 11, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 200 strażaków nadal dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia. Sytuacja jest już opanowana, ale mimo opadów deszczu lasy wciąż są bardzo suche. Na czym dziś skupią się strażacy, to sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
22: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
23: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFFF nasz województwa lubelskiego, strażaków, podchorążych Akademii Pożarniczej z Warszawy.
22: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
0: Karol Nawrocki wręczył nominacje sędziowskie. Otrzymały je 162 osoby. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Nazwiska nowych sędziów ujawniono dopiero podczas wydarzenia.
1: Chciałbym, żebyście mieli Państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga Państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich.
0: Prezydent apelował o odpowiedzialne wykonywanie urzędu i dbanie o autorytet wymiaru sprawiedliwości. Władze Krakowa rozwiązują umowę z dorożkarzem, który miał znęcać się nad końmi. Do zdarzenia doszło podczas targów końskich w Pajęcznie w województwie łódzkim. Mężczyzna brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Nagranie trafiło do internetu. Widać na nim także, jak zwierzę kopnęło mężczyznę. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podkreśla, że nie ma zgody na przemoc wobec zwierząt.
2: Zaostrzaliśmy w ostatnim postępowaniu przepisy, tak by konie były bardziej bezpieczne i bardziej chronione. To jest kwestia temperatur i czasu pobytu na rynku i różnych innych przechodzenia badań, ale jest granica, której przekraczać nikt nie może i ja się nie godzę na to, żeby ktoś taki w mieście świadczył jakiekolwiek usługi zlecone przez miasto, więc tą umowę po prostu rozwiążemy.
0: Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara od 3 do 5 lat pozbawienia wolności.
3: SK2 News, Toruń.
19: Renata Grudzińska. Budżet obywatelski w Toruniu na 2027 rok z dużą ilością wniosków, mówi Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich.
24: Wpłynęło łącznie 205 wniosków, więc jest to o 1/3 więcej niż w poprzednim roku.
19: Do 24 lipca trwa ocena merytoryczna wniosków. Nocne zwiedzanie, specjalne wystawy i miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Tak zapowiada się tegoroczna Noc Muzeów w Toruniu, która odbędzie się 16 maja. A więcej na torun.pl.
25: 11:02, tutaj Radio SK2. Przed nami kolejna godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów, a usłyszymy m.in. klasyk od pana Marka Grechuty. Będą też dziewczyny z Lor. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Pamiętam, że śpiewaliśmy dni, których jeszcze nie znamy w szkole, na muzyce. Nawet była chyba kartkówka ze słów, o ile dobrze pamiętam. No, sprawnie szła, bo tam dużo na, jak słyszeliśmy, było. Klasyk wart zapamiętania, co właśnie robimy w Radiu SK2. Warto też zapamiętać ostrzeżenia synoptyków na najbliższe dni. W 13 województwach mogą dzisiaj po południu pojawić się burze i jeszcze do tego silne opady deszczu, a jeszcze do tego nawet i opady gradu. Sytuacja ma się uspokoić w nocy. Także dzisiaj mycie aut czy okien można śmiało sobie odpuścić. Sama pogoda podpisuje się pod tym usprawiedliwieniem.
1: SK2.
2: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: miejsce 14 w zeszłotygodniowym zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki, a może być wyżej. Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Jeśli podoba Wam się ten kawałek od dziewczyn, to możecie wejść na sk2.pl, kliknąć w serduszko u góry strony i tam zostawić właśnie dziewczynom plusika. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla Was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
7: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: I po reklamie.

0: pamiętacie, ale kiedy w 2013 roku pojawił się właśnie ten singiel od Patti, to ludzie pytali, czy jest w stanie zagrozić pozycji Eweliny Lisowskiej na rynku muzycznym, ówczesnym oczywiście. Teraz jednak myślę, że tego kawałka tortu naprawdę starczyło dla każdego. Zabiłeś tę miłość, nie ma nas, tak brzmi pełen tytuł tego polskiego hitu, który gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się południe, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
12: Bo nad Toruniem niemal w większości pokrywają dziś chmury. Na termometrach mamy jednak dość wysokie wartości. Obecnie pokazują one okolice 20 stopni. Poniedziałek w Toruniu przyniesie nam także burzę. Synoptycy zapowiadają ją na wieczór, więc w planach warto uwzględnić aurę pogodową. A jak zapowiadają się kolejne dni w Grodzie Kopernika? Na pewno czeka nas ochłodzenie. Jutro zobaczymy do 14 stopni i podobne wartości utrzymają się także w środę. W dalszej części tygodnia temperatura będzie powoli rosła, a na toruńskim niebie pojawi się więcej słońca.
11: Na program zaprosił sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
13: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Policja bada przyczynę dramatycznego wypadku podczas zawodów żużlowych w Gnieźnie. Wczoraj zawodnik Staru Patryk Budniak zczepił się z motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-letni gnieźnianin wyleciał w powietrze, odbił się od ogrodzenia i spadł na busa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
14: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
13: Zawodnik trafił helikopterem do szpitala w Poznaniu. Przeszedł już operację kręgosłupa. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
13: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z polskiego, pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
16: Jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
17: Łatwe, było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
18: O, lekki stresik był, bałam się, że może pojawić się pan Tadeusz. Moim zdaniem nie był trudny.
13: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro matematyka, w środę język obcy, a wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.
10: SK2 News, Toruń.
12: Renata Krudzińska. Od jutra drogowcy na Olsztyńskiej będą usuwać kolizje gazowe. Prace na odcinku od Czekoladowej do torów kolejowych w Toruniu będą prowadzone poza istniejącą jezdnią, tak aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców. Wysoka wygrana toruńskich żużlowców z Zieloną Górą. Juniorem meczu wybrany został Antek Kawczyński, który razem z Norikiem Blodornem pojechał w 12 biegu na 5-1.
19: Już to weszło w taki, można powiedzieć, nawyk. Tak samo jak w pierwszym roku było z Jankiem Kwerem. Także co, no fajnie.
12: Toruń wygrał 54-36.
0: 2 minuty. minuty po 12, 100% najlepszych polskich hitów gramy wam w Radiu SK A2. No tak już mamy po prostu. W tej godzinie jeszcze przypomnę wam o pewnym tenisowym hicie, który zobaczymy dzisiaj. Muzycznie na początek pozytywni panowie z zespołu Demono. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
11: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: miesiąca bieżącego, tak po urzędniczemu powiedziałam, a to po prostu maj od zespołu Various Monks, za to językiem wkrętki przemówi już teraz Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca.
2: Tak?
3: Czy ja się dodzwoniłam do pani Adrianny, która z szefową ustalała salę u nas na 12?
2: Tak.
3: Kłaniam się, melanż Marzena, kuchnia po tej stronie, proszę pani. Ja będę wam gotowała, ale szefowa mi tak powiedziała, że wy macie jeszcze tutaj i słodki, i wiejski stół, to wy?
2: Tak.
3: I teraz tak, jak robimy, jeśli chodzi o ten wiejski stół, bo będę musiała zgłosić to do sanepidu, a sanepid przyjdzie, proszę pani, żeby robić badania.
2: Znaczy, no będziemy brali ten wiejski stół od firmy cateringowej.
3: Tak czy siak, proszę pani, my nie mamy certyfikatu, jeśli chodzi o wędliny, dlatego i tak musi być sanepid tutaj.
2: Okej, i to musi być w jaki dzień?
3: No, w dzień, proszę pani, uroczystości, bo kiedy będziecie mieli wędliny?
2: No tak, tylko dopytuję się, bo nie jestem w temacie ogólnie.
3: Potrzebna będzie pielęgniarka i pielęgniarka zbiera próbki osób, które będą jadły. Jeżeli nic nie będzie, no to próbki, proszę pani, idą do zniszczenia. Jeżeli coś będzie, to idą po próbkach.
2: Ale co, my tu mamy jakąś pielęgniarkę załatwiać? Czy to pani napisze i sanepid ogólnie
3: przyjedzie
2: i przyśle?
3: Nie, to wy musicie pielęgniarkę, która albo pobierze, proszę pani, krew, albo pobierze inną próbkę.
2: Okej, czyli a ta próbka będzie pobierana...
3: Od osoby, która będzie korzystała z wiejskiego stołu.
2: Okej, i ta pielęgniarka musi być cały czas na weselu, czy...
3: No tak, bo jak sanepid zażyczy sobie próbkę od pani albo od pana, który będzie to jadł, a tych osób będzie na przykład, nie wiem, załóżmy, nie wiem, 50 czy 60, to trzeba to, proszę pani.
2: Dobra, nie ma sprawy. Ja sobie tylko zapiszę, że takie coś będzie trzeba załatwić.
3: Bo to w zależności. Jeżeli pani chce, żebym zrobiła sterylne miejsce, to mi pani powiesz i tam wtedy ewentualnie krew będzie pobierać. Jeśli nie sterylne, no to w toalecie.
2: Pani musi wysłać, że będzie ta pielęgniarka, tak?
3: No jeśli chcecie mieć ten wiejski stół, to tak. Niech pani zdeklaruje, czy pani załatwi taką pielęgniarkę, co będzie pobierała, proszę pani, albo jedno, albo drugie.
2: No właśnie chciałabym się dowiedzieć, czy dam radę załatwić taką pielęgniarkę.
3: To najpierw niech pani to ustali z Kordianem.
4: Zostałaś wkręcona w radieska.
2: Jezus Maria. Aż mi kamień spadł z serca, że nie muszę załatwiać żadnej pielęgniarki. Nosel wkręca.

0: pełna zachwytów. Sylwia Grzeszczak. Och, jach w Radiu SK2 i może dzisiaj swoją grą zachwyci nas Iga Świątek. Po godzinie 18 zmierzy się w 1/8 finału turnieju w Rzymie z kim? Z Naomi Osaką oczywiście. Iga przyznała w wywiadzie, że jest podekscytowana, ale jednak zamiast takich włoskich przysmaków wybiera lekkiego kurczaka, żeby zachować formę przed tym, no bądź co bądź trudnym spotkaniem. No i ręce same, słuchajcie, składają się do oklasków. Iga odmawia sobie pysznej pizzy albo carbonary, żeby tylko ten mecz wygrać. To jest poświęcenie, do którego my Polacy stojący przy grillu w majówkę chyba nigdy nie bylibyśmy zdolni.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
3: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
1: Reklama.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606-404-370 i na transbruk.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.

0: smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

0: Jak ktoś miał problem z dobudzeniem się po weekendzie, no bo wiadomo, tak jest w poniedziałek, to chyba już się udało. To zespół Manam, Szare Miraże. Nóżka sama chodzi przy takich najlepszych polskich hitach. O godzinie 13 newsy na naszej antenie. Po 13 mamy dla Was kolejną godzinę wypełnioną po brzegi, dosłownie polską muzyką. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: Great Brands.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Można poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
20: Ciśnienie w Toruniu utrzymuje się na obniżonym poziomie i może wpływać na Wasze samopoczucie. Szykuje się nam też zmiana pogody. Alarmują toruńscy synoptycy. Póki co wartości na termometrach są wysokie, około 22 stopni, a wieczorem może nam w Toruniu zagrzmieć oraz popadać. Jutro aura pogodowa nam się ochłodzi. Maksymalnie czeka nas do 14 stopni. Do tego zachmurzone niebo i szanse na przelotne opady deszczu w Toruniu. Na szczęście im bliżej weekendu, tym lepiej wyglądają prognozy w Grodzie Kopernika. Wróci do nas słońce i słoneczna aura.
19: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
21: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Sam poseł PiSu poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych, wcześniej przebywał na Węgrzech. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zaznacza Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
22: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
21: Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróci się do USA i Budapesztu z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach. Z kolei minister sprawiedliwości zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję. Ziobrę. We wtorek na stacjach jeszcze taniej. Znamy maksymalne ceny paliw. Litr 90, benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 30 groszy, benzyny 98 6 zł. 81 groszy, a oleju napędowego maksymalnie 6 zł. 93 grosze. Burza wokół pensji lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na wypłaty dla medyków. Nie powinno to być więcej niż od 60 do 70%. 10% pieniędzy przeznaczonych na wszystkie wynagrodzenia, obecnie jest to o wiele więcej.
0: My płacimy tylko za wynagrodzenia, na nic innego nie starcza nam pieniędzy. Ustawa została wprowadzona przez rząd, tylko że nie jest ona finansowana tak, jak powinna być finansowana. Coś w tym systemie jest nie tak.
21: Komentuje Marta Nowacka, szefowa Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Z kolei 1 lipca pensje minimalne w ochronie zdrowia wzrosną o blisko 9%.
8: SK2 News, Toruń.
15: Renata Grudzińska. Jeszcze tylko formalności i trasa staromostowa zostanie otwarta dla mieszkańców Torunia. Miasto poinformowało, że roboty budowlane zakończyły się przed terminem. Inwestycja czeka teraz na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i ostatni etap odbiorów. Czy Toruń jest dobrym miejscem do życia? Miasto chce razem z mieszkańcami ustalić strategię rozwoju na kolejne lata.
18: Toruń jako miasto dobre do życia i to Toruń jako miasto odporne i bezpieczne.
15: Mówił prezydent Paweł Gulewski. Konsultacje z mieszkańcami planowane są na 23 i 28 maja.
23: Bardzo się straszymy i od razu na dzień dobry nastawiamy, że poniedziałek to musimy jakoś z nim walczyć. A po co? To może być też bardzo miły dzień i do tej bardzo miłej strefy popołudniowej, wieczornej, poniedziałkowej tak powoli zbliżamy się, bo to już 3 minuty po godzinie 13, a zbliżamy się w towarzystwie najlepszych polskich hitów. Tę dziesiątkę otwiera Sara James, później Lotary i Jeremi Sikorski oraz Ewa Farna między innymi. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 19 po pierwsze, a dzisiaj po godzinie 14 spodziewamy się gościa. Studio Eski 2, tym samym wasze domy, wasze prace, wasze samochody odwiedzi Julia Szeremeta. Po 14. No właśnie. No to teraz po godzinie 13 tak sobie przerzucimy i zmienimy. Ja wam opowiem skąd to się wzięło, skąd się wzięły napoje w puszkach. A kiedy tam słońce gdziemy i jest gorąco, to często sięgamy po pst. No właśnie, wtedy jest przyjemniej, prawda?
1: Skąd to się wzięło?
0: A napoje w puszkach to jest wynalazek ze Stanów. Lata 30 XX wieku, dokładnie w 1935, jeden z browarów jako pierwszy zaczął sprzedawać piwo w stalowych puszkach dzięki technologii opracowanej przez American Can Company. Problem był taki, że te puszki były bardzo ciężkie i trzeba było je otwierać specjalnym narzędziem. Podczas II wojny światowej puszki zyskały na znaczeniu, jednak były już trwałe, szczelne, idealne do transportu, więc wojsko chętnie z nich korzystało, a po wojnie zaczęły trafiać do zwykłych sklepów. Przełom nastąpił w 1963 roku, kiedy Elmo Frejs wynalazł zawleczkę, dzięki której możemy teraz sprawnie otwierać puszkę. Można było oczywiście robić to dzięki temu bez żadnych narzędzi po dzień dzisiejszy. Niestety odrywane zawleczki stały się też problemem, bo ludzie je wyrzucali, zaśmiecając otoczenie. Dlatego w latach 70. Daniel Cucik opracował nowy system, zawleczkę, która zostaje przy puszce, i to właśnie ten mechanizm znamy do dzisiaj, czyli ten temat zawleczkowy troszeczkę ewoluował. W tym samym czasie stal zastąpiono aluminium, lżejszym, tańszym materiałem, który świetnie nadaje się do recyklingu. No a dzisiaj puszki, jak się okazuje, to jedne z najpopularniejszych opakowań na świecie, lekkie, wygodne i praktycznie w całości nadające się do ponownego przetworzenia. Ja nie będę pytał o to, co wy tam w tej puszce macie, ale na zdrowie!
1: Skąd to się wzięło?
0: Przecież miałem na myśli wodę mineralną. No a czy gazowaną, czy niegazowaną, to już jest szaleństwo po waszej stronie.

0: Ja już wam wielokrotnie opowiadałem. Historię z czasów lat mojej szkoły podstawowej, kiedy niejednokrotnie na akademiach szkolnych nie, to że byłem zmuszany, no bo przecież nikt mnie do tego nie zmuszał, ale niestety miałem przyjemność śpiewać tę piosenkę, więc moich kumpli z tamtych lat bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że wam to wspomnienie tak w głowie nie pozostało jak mi, ale Lombard przeżył to sam piękny hit, wielki hit. No właśnie taką to przygodę z nim miałem i rzeczywiście ta końcówka z tym przeżył to sam na końcu, to było trudne, tak wiecie, do wyciągnięcia. Nastolatka, który z wokalem ma tyle wspólnego. A, nieważne. Tak zakończyliśmy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK, dwa najlepszych polskich, wiadomo. Za chwilę kombi, już ci nie wybaczę. Przypominam, że czekamy na gościa po godzinie 14 dzisiaj. Odwiedzi nas Julia Szeremeta. A do 14 pozostały 22 minuty.
1: Reklama.
2: Sprzątanie nie musi być udręką.
3: Tuden
2: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
4: Tuden, Toruń, Polna 129, telefon 655 23 35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
5: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Sztukę dekorowania okien i wnętrz doprowadziliśmy do perfekcji. Salon Vera, firany tkaniny szycie w Toruniu na Sobieskiego 22. Wysokogatunkowe tkaniny na zasłony, rolety, firany, obrusy, sukienki, spodnie, marynarki, a także najwyższej jakości gotowe pościele w bogatym wzornictwie. Na życzenie pomiar w domu lub mieszkaniu klienta. Vera, Toruń, ulica Sobieskiego 22, przystanek przy Garbatym Mostku.
2: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Już jutro będziemy z wami w Mikołajkach na Mazurskiej Majówce, z wami, ale i z nimi. Duetem Kuba i Kuba, który Stygnie Lato nam zaprezentował w Radiu SK2. Będą z nami ci szczęściarze, którym się udało. Mówię o naszych słuchaczach z osobami towarzyszącymi. Będzie Kinga Baryga, będzie Kamil Nosel, właśnie Kuba i Kuba, a wszystko też do usłyszenia w gorących relacjach w Radiu SK2 i do zobaczenia w naszych social mediach, między innymi na Instagramie. Natomiast dzisiaj, już za chwilę, po godzinie 14, tak? Zagram kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale będziemy mieć też gościa specjalnego. Julia Szeremeta będzie z nami. Na Julię czekamy. No i za chwileczkę ją powitamy. U nas w SK2, tym samym u was w pracy, u was w domu, w waszym samochodzie, wszędzie tam, gdzie SK2 słuchacie.
1: Reklama.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
19: 23 stopnie mamy już na toruńskich termometrach, ale nie dajcie się zwieść ciepłej aurze. IMGW wydał ostrzeżenie dla całego województwa. Dziś do wieczora możliwe są wyładowania atmosferyczne, opady deszczu oraz silny wiatr w porywach nawet do około 75 km na godzinę. A jak zapowiadają się kolejne dni pod kątem pogody w Toruniu? Wtorek z przelotnymi opadami i temperaturą do 14 stopni. W środę zobaczymy podobne wartości, za to czeka nas już trochę więcej słońca na toruńskim niebie. Ale szanse na opady deszczu także będą spore.
18: Na program zaprosił sponsor właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
17: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
20: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Znajomy rodziny nie zauważył sześciolatka i potrącił chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. W niedzielny wieczór przed pensjonatem samochód najechał na dziecko, sześcioletniego Krzysia. Mimo szybkiej pomocy nie udało się uratować chłopca. Zmarł zaraz po przewiezieniu przez rodziców do szpitala. Sprawą zajmują się teraz mundurowi i śledczy, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
21: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków. Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku.
20: Wiadomo, że 53-latek, który prowadził auto, był trzeźwy. KO wyprzedza PiS o blisko 9 punktów procentowych. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską chciałoby zagłosować 35,84% badanych. To wyniki sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Na drugim stopniu podium z wynikiem 20%. 26,89% znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Trzecie miejsce w sondażu zajmuje Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 11,74%. Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie czy roboty. Politechnika Białostocka zamieniła się dziś w wielki poligon doświadczalny. To w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Dużo emocji wzbudziły m.in. sala symulująca oddział intensywnej terapii oraz bolidę.
1: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
16: Mogliśmy porozmawiać z zespołem Formuły Student. Powiedzieli o bolidach, byłem podekscytowany.
20: A sam festiwal potrwa do 17 maja.
22: SK2 News, Toruń.
23: Renata Grudzińska. Pomoc dla toruńskich rodzin z programu Wygrana Rodzina. Jak miasto je wspiera?
24: Warsztaty takie uzupełniające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci, z doradztwa zawodowego.
23: Mówiła Paulina Staniszewska z CIS-Toru. W programie uczestniczy 15 rodzin. Ma on potrwać do 2028 roku. Zajęcia z robotyki, taneczne, komputerowe oraz plastyczne. Te i wiele innych znajdziecie w Miejskim Domu Kultury i Domu Harcerza w Toruniu. Ruszyła rekrutacja na nowy rok szkolny. Szczegóły znajdziecie na torun.pl.
0: Już za chwilę w naszych progach, tym samym waszych, Julia Szeremeta, nasz gość. Czekamy. No i oczywiście mam też najlepsze polskie hity. Piotr Rubik będzie Roxy z Faustem. Urszula, Malinowy Król na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie. Gdybyście chcieli tak zsynchronizować sobie zegarki, żeby wszystko było pewne od początku do końca, to 3 minuty po godzinie 14.

0: to Piotr Rubik. Niech mówią, że to nie jest miłość, czyli mogliśmy sobie trochę w poniedziałkowe popołudnie poklaskać z Rubikiem u Rubika, jak tam wolicie. Ale mamy gościa w studiu. Julia Szeremeta, polska pięściarka, wicemistrzyni olimpijska z 2024. Julia, pilnuj mnie, żebym się teraz nie pomylił. Wicemistrzyni świata i srebrna medalistka Pucharu Świata w Brazylii. Wszystko dobrze?
1: Wszystko perfekcyjnie, witam Państwa.
0: Żeby się nie pomylić, nie ukrywam, trochę ściągałem z internetu, ale jestem
1: ale przygotowany perfekcyjnie.
0: Jestem w tym szczery przynajmniej. Julia Szeremeta, polskie złoto. Tak o tobie mówią i tak zatytułowali książkę, którą napisał Andrzej Kostyra, która leży tutaj przed nami. Słuchaj, co się czuje, kiedy możesz wziąć do ręki książkę, która jest o tobie? Czy to jest jakieś podsumowanie? Czy to jest jakieś otwarcie nowego etapu? Czy ty, no nie wiem, czy czujesz jakąś presję? No bo to jest trochę taka forma, nie wiem, może to jest taki pomnik trochę już dla ciebie.
1: Na pewno coś wspaniałego, że w tym wieku mogę wypuścić swoją książkę, która mnie opisuje i ogólnie boks, dyscyplinę, bo to jest historia, jest o mnie, o moim dzieciństwie, moich przygotowaniach do igrzysk i co po igrzyskach, o moim sztabie trenerskim, więc dużo jest tutaj ciekawych rzeczy ujętych w książce. Czy mam presję, czy się stresuję? Nie, raczej mam wywalone i nie stresuję się też, co ludzie niektórzy mówią, bo na przykład w tym wieku książka już twoja
0: wyszła. No właśnie.
1: Ale na pewno dużo jest tutaj ciekawych rzeczy i jak mówię, to nie jest też tylko, no jest ogólnie o naszej dyscyplinie obok.
0: Słuchaj, ja teraz tak na chwileczkę odsuwam książkę na bok. Gdyby twoje życie było filmem, to bardziej Rocky, Barbie, no, czy Szybcy i Wściekli?
1: Oj, Rocky albo Szybcy i Wściekli. Lubię też adrenalinkę, samochody i takie te rzeczy.
0: A powiedz jeszcze, co tak znowu wracając do książki, co w tej książce najbardziej zaskoczy ludzi, czytelników, jeżeli chodzi o ciebie? Jaką Julię poznają? Czy tutaj mamy coś takiego nietypowego, że można zrobić, nie wiedziałem, że ona tak potrafi, że ona taka jest.
1: A może za dużo nie będę zdradzać, trzeba tutaj przeczytać, zobaczyć, ale na pewno też za dużo nie mówię o moim dzieciństwie, też jest dużo o tym. Słynny rozdział Pakt z Diabłem, czyli z moim trenerem, o poświęceniu, jakie miałam poświęcenie do Igrzysk Olimpijskich na przykład.
0: Właśnie, a propos dzieciństwa, ty pochodzisz z Bieniowa, prawda?
1: Tak, z małej miejscowości właśnie.
0: No właśnie, a my jesteśmy tutaj stacją, która rzeczywiście bardzo promuje wszystko, co polskie. Powiedz, czy do Bieniowa warto pojechać na wakacje, co tam można zobaczyć?
1: No, wiesz co, chyba nie ma za bardzo, co tam zobaczyć. Jest to chyba miejscowość, która ma, nie wiem, z 15 domów, więc nie ma bardzo, ale natura, lasy.
0: O, właśnie.
1: Można na spacerki się wybrać jakieś.
0: Czyli jak będziemy przejeżdżać przez Bieniów, to jest województwo lubelskie, tak?
1: Tak.
0: To właśnie to jest miejscowość, z której pochodzi Julia Szeremeta, więc proszę się uśmiechnąć wtedy i ciepło o Julii pomyśleć. Julia, my za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Julia Szeremeta jest naszym gościem w studiu Radia SK2, naszym i waszym oczywiście, a teraz

0: 27 minut po godzinie 14 to jest K2, u nas najlepsze polskie hity, Klobona, Fidezalia i Faust, nie ucieknę muzycznie za nami, a w studiu nasza gościni, tak powinienem powiedzieć, Julia Szeremeta. Julka, witaj ponownie. Jest z nami też twoja książka już, Julia Szeremeta, Polskie Złoto. Kto po przeczytaniu tej książki, będziesz mogła nam powiedzieć tak z pełną świadomością, zna cię lepiej? Trener, rodzina, czy poznają cię czytelnicy, nasi słuchacze?
1: Dużo jest właśnie takich rzeczy w tej książce zawartych, gdzie może jeszcze nie mówiłam, więc czytelnicy na pewno dowiedzą się dużo, no ale wiadomo, rodzina mnie chyba zna najlepiej. Chyba, że dowiedzą się też jakichś moich sekretów czy coś w tej książce.
0: Może... A masz takie sekrety?
1: No, nie wiem, trzeba przeczytać, żeby zobaczyć.
0: Z każdą stroną mamy odkrywać, tak? Tak. Tak nam tę łamigłówkę przygotowałaś. Okej, słuchaj, a miałaś taki moment w swoim życiu, w swojej karierze, że sobie myślałaś, ja rzucam to wszystko, już nie mam na to siły. Nie chcę mi się, teraz to już się zajmę czymś innym, będę uprawiać kwiatki albo cokolwiek innego.
1: Na pewno był taki okres, gdzie myślałam, czy nie zakończyć boksowania. Były ciężkie momenty, nie szło mi na przykład. Miałam żółtą kartkę od trenera, żebym się w końcu wzięła za siebie. I przyszedł taki okres, że grudzień i od stycznia miałam już styczność kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. I mówię, dobra, idę teraz w to 100%, poświęcam się i zobaczymy, co z tego będzie. No i wyszło. No ale wcześniej też byłam leniuszkiem, jakby nie poświęcałam się temu, nie dawałam się siebie 100%, no i poświęciłam się i przyniosło to sukces.
0: A gdybyś miała do wyboru teraz w tym momencie ring i trening taki porządny, czy kanapa i koc, to co byś wybrała? Tak tu i teraz.
1: Tu i teraz, teraz kanapa i koc, akurat mam przerwę od walk, od boksu, ten rok troszkę odpoczywam, więc teraz kanapa i koc.
0: Ja wiem, w którym studiu tutaj fajną kanapę mają, to się podpowiem.
1: Widziałam też tutaj.
0: Okej. Słuchaj, a powiedz jeszcze, ile w tym wszystkim, co ty robisz, jest talentu, ile uporu twojego, żeby odnosić takie sukcesy?
1: Na pewno duży, spory mam talent do boksu, ale na pewno talent nie poparty ciężką pracą, na pewno będzie ciężko odnieść ten sukces taki główny, na pewno w młodszych kategoriach wiekowych, na pewno da się wygrać na talencie, ale no jednak trzeba się poświęcić temu, żeby osiągnąć ten cel, więc teraz też i ciężka praca doszła.
0: A pracując nad tą książką miałaś takie momenty, że może tego nie wpiszmy, nie wrzucajmy do tej książki, bo to było dla ciebie w jakiś sposób ciężkie. Krótko mówiąc, czy miałaś takie momenty, że myślałaś sobie, że lżejszy jest nawet ten cięższy cios na ringu niż umieszczenie czegoś w książce? I decyzja o tym.
1: Odpowiadałam już dzisiaj na te pytanie. Zadano mi, czy z panem Andrzejem, jak rozmawialiśmy o książce, pisaliśmy, że zadał jakieś mi pytanie i czy powiedziałam, żeby nie tego nie mówić, czy coś, żeby nie było. To nie, to nie miałam żadnego takiego też pytania, czy coś, żeby nie odpowiedzieć na nie i że lepiej to wytnijmy, czy coś nie było. Raczej też osobą jestem, która podchodzi na luzie, wszystko, że wszystko odpowiem, więc nie ma nic takiego.
0: Wiem, że teraz już powiedziałaś, że przed chwilą masz ochotę na kanapę i kocyk, ale jak te twoje plany wyglądają, no bo teraz książka Julia Szeremeta, Polskie Złoto, to jest twój plan, bo wokół tego się dużo dzieje, ale jak wyglądają twoje plany sportowe i twoja przyszłość w najbliższym czasie? Jak to masz rozpisane, ta drabinka twoja, jak jest poukładana?
1: Jak moja drabinka wygląda? Teraz obecnie mam delikatną przerwę od boksu, bo jakby nie mam tego głodu do boksowania. No i ten rok ogólnie chcę odpocząć, bo czekają mnie 2 lata bardzo intensywne, bo przygotowania do Igrzysk Olimpijskich od stycznia i muszę wrócić na wyżyny swoje na 100% i przygotować lepszą formę niż 2 lata temu na Igrzyska Olimpijskie. Więc czekają mnie ciężkie 2 lata, ten rok troszkę odpoczywam, ale przygotuję się dobrze na Mistrzostwa Europy we wrześniu.
0: Jak powiedziałaś, nie mam głodu do boksowania, to sobie pomyślałem,
1: dlatego
0: że...
1: Dlatego teraz kanapę widzisz.
0: Myślałem, że powiesz, ale jak patrzę na ciebie, to już mi się zmieniło. Julia, bardzo ci dziękujemy za wizytę w studiu Radia SK2. Trzymamy kciuki za wszystkie twoje plany, wszystkie sukcesy, żeby wszystko szło tak, jak sobie wymarzysz, zaplanujesz i do przodu. Żebyśmy oczywiście cały czas bili ci brawo i tak będziemy oczywiście, bo jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Julia Szeremeta, polska pięściarka, była naszym gościem w studiu Radia SK2. Serdecznie ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Książka, jak się nazywa? Julia Szeremeta, Polskie Złoto. Na pewno, drodzy państwo, znajdziecie tam, gdzie trzeba.

0: Ten numer to jest taka świeżynka i proszę bardzo, w gorącej polskiej 20 na 13 miejscu i pnie się do góry. Kwestia czasu, coś mi się wydaje, że będzie. Podium zdecydowanie. Maciej Musiałowski, Flora na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że wasze poniedziałkowe powolnie, mimo że poniedziałkowe, też jest najlepsze. Za chwileczkę Carla Fernandez, co jeśli, a za 16 minut będzie 15.
1: Autopromocja.
2: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Czy zdarzyło ci się upuścić swój telefon? Zawsze warto mieć solidną ochronę. Firma Wertel oferuje akcesoria, które zapewnią bezpieczeństwo twojego urządzenia. A w ofercie szkła ochronne, folie, etui, ładowarki, słuchawki i wiele innych akcesoriów do telefonów różnych producentów. Zabezpiecz swój telefon już dziś. Wertel. Toruń Starówka, Chełmińska 24 na parterze. www.wermyślniktel.pl. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl. Nadchodzi Kortowiada 2026 Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: I po reklamie.

0: Marcin Rozynek. Najlepsze w Radiu SK2. W poniedziałek, 11 maja, maj, ten piękny miesiąc, na który czekaliśmy i który z samej nazwy jest taki kojący, trochę działa na nasze uszy jak balsam, prawda? Mam nadzieję, że najlepsze polskie hity działają na Was identycznie, a już za chwilę będzie godzina 15 i punktualnie o 15 w SK2 najświeższe newsy.
1: Reklama.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Lato w Half Price.

0: Right Brands.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
7: Silne opady, wiatr i burze. Taką pogodę zapowiadają toruńscy synoptycy na wieczór w Toruniu. W całym regionie do godziny 22 będzie obowiązywać alert IMGW. Uważajcie na siebie. Spoglądam jeszcze na toruńskie mapy. Sytuacja nie wygląda jeszcze najgorzej, choć pojawiają się już miejsca, w których możecie dłużej poczekać na światłach. Tak jest m.in. w rejonie ulicy Kościuszki i przy wjeździe na most Piłsudskiego. Droga wyjazdowa z Torunia w kierunku Lubicza i ta w stronę Grębocina także są już zatłoczone. Wszystkim kierowcom życzymy bezpiecznej jazdy.
6: Na program zaprosił sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Jest 15, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Żużlowiec jest w śpiączce farmakologicznej, wciąż walczy o życie. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu zawodnik startu Patryk Budniak po zderzeniu z jednym z rywali wyleciał w powietrze, uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek w nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
9: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki.
8: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie w Łódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. O szczegółach Grzegorz Mnich.
10: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
11: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
10: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach, bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
12: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
10: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
8: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło już do prokuratury. Tej lektury się nie spodziewali. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów na dzisiejszym egzaminie z języka polskiego, między innymi tych z gorzowskiej siedemnastki.
13: Jakaś dziwna lektura była.
14: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło.
15: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
16: Trudne, szczególnie to wypracowanie, nie wiedziałem się do czego odnieść.
17: Na 50% na spokojnie można było napisać.
8: Jutro ósmoklasistów czeka matematyka, a w środę język obcy, wyniki egzaminów 3 lipca.
4: SK2 News, Toruń.
7: Renata Grudzińska. Ruszyła rekrutacja do toruńskich szkół ponadpodstawowych. Na uczniów czeka blisko 3000 miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych. A szczegóły dotyczące naboru na torun.pl. Wnioski do budżetu obywatelskiego w Toruniu na 2027 rok przyjęte. Co dalej?
18: Przed nami najtrudniejsza część, ocena merytoryczna. Sprawdzenie, czy te wnioski mogą być zrealizowane.
7: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich. W tym roku wpłynęło 205 wniosków, a głosowanie planowane jest na wrzesień.
19: Powoli szykujemy się na mazurską majówkę, która już jutro będziemy to relacjonować na antenie SK2 i w naszych social mediach. Oczywiście mazurska majówka w Mikołajkach z duetem Kuba i Kuba i naszymi słuchaczami. A jeżeli chodzi o to, co mam dla was na tę godzinę, to mam najlepsze polskie hity. Wiadomo, Beata Kozidrak, Phil z Lambery, Liber z Natalią Schroeder. Teraz ty, tak rozpoczynamy tę godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Najlepsze polskie hity w Radiu SK 2 w poniedziałkowe popołudnie 11 maja. Wiktor Waligura, Dry School, 4 pory roku. Za chwilę Sylwia Grzeszczak, Małe Rzeczy. W kolejce muzycznej też Warius Manx z Kasią Stankiewicz i Kot Bez Ogona. Będzie też Big Day przygotowujący nas na lato i wakacje, bo zagrają kultowy w dzień gorącego lata. Jako że 17 po trzeciej pora zdecydowanie obiadowa, to mam nadzieję, że Was trochę zainspiruje. Może tego potrzebujecie, bo chcę Wam opowiedzieć o wynikach rankingu najnowszego zestawienia platformy Taste Atlas, które pokazuje, które kuchnie narodowe zdobywają serca smakoszy na całym globie. I okazuje się, że włoskie smaki królują na światowych rankingach. To jest absolutny szczyt. Na podium znalazły się także Grecja i Peru. Polska też jest w tym rankingu, to trzeba zauważyć. Zdecydowanie na 14 miejscu i to jest duże wyróżnienie. I to jest też świetny dowód na to, że tradycyjna kuchnia polska, czyli nasze pierogi, nasz bigos, czy żurek, czy schabowe. No one zdobywają uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą, ale coś mi się wydaje, że teraz, kiedy być może głód Was ściska po robocie, to największe uznanie zdobędą właśnie u Was, więc smacznego!

0: my zawsze mamy.
1: Może nie dzwoni, bo mu się, nie wiem, pieniądze na karcie skończyły, czy jak? Tak to działa? No to sam... Pamiętacie, za dzieciaka tak było, nie? Że jak się doładowanie na karcie skończyło, to już nie było SMS-ów i telefonowania. No ale dobrze, zostawiamy to z boku. Margaret bynajmniej za nami. Teraz 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów. Wesce 2, Jakub Konieczkowicz.
2: Kilometrowe korki po wypadku na autostradzie A4 pod Opolem. Laweta najechała na tył ciężarówki. Jedna osoba zginęła, kolejna została ranna. Do wypadku doszło między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Do tematu będziemy wracać. Szwedzi napadli Norwega w Gdańsku. Sprawcy zagrozili mężczyźnie nożem i ukradli mu telefon i kilka tysięcy koron norweskich. Gdańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, zanim siedli do samolotu. Czwórka zatrzymanych usłyszała zarzuty i trafiła na 3 miesiące do aresztu. Grozi im nawet 20 lat więzienia. Chcą pomóc chorym na stwardnienie rozsiane. Fundacja Wstawaj Alicja organizuje bieg charytatywny połączony z piknikiem. Impreza odbędzie się 30 maja nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie. Biegi odbędą się na dystansach 3 i 10 kilometrów. Szczegóły dostępne na stronie fundacji.

0: I teraz czujecie takie błękitne niebo w wynależaczku albo na jakimś kocyku. Ach, pięknie, pięknie. Ale przecież nie w poniedziałek. Nie w poniedziałek, bo w poniedziałek to się człowiek jakoś tak z rozpędu przejmuje wszystkim. I po co? Nie wiem. Poniedziałek przejdzie, przeminie. We wtorek już jesteśmy bardziej znieczuleni. W środę to już w ogóle. W czwartek już jesteśmy głową gdzieś tam w weekendowych sytuacjach. A w piątek to już udajemy, że pracujemy, bo weekend od samego rana. Zdecydowanie. I trzeba sobie o tym mówić wprost. Mam oprócz błękitnego nieba za nami to jest TSK 2 u nas najlepsze polskie hity. 16, nie no, tak, 16, dokładnie 16 minut do godziny 16 pozostało. Myślałem, że chcę was trochę okłamać, ale umysł czasami przekorny bywa i nas oszukuje. Tymczasem jeszcze w nawiązaniu do tych kuchni i tych rankingów kulinarnych, o których wam w tej godzinie opowiadałem, Marzena się odezwała, że u niej dzisiaj na obiad będzie pizza, czyli zdecydowanie numer jeden tego owego rankingu Taste Atlas, bo tam było, że kuchnia włoska. Mam tylko nadzieję, że jest to pizza, która nosi znamiona jakiegoś polskiego wynalazku, nie wiem, hawajska czy jak?
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Lato w Half Price.

0: Smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Sztukę dekorowania okien i wnętrz doprowadziliśmy do perfekcji. Salon Vera, firany tkaniny szycie w Toruniu na Sobieskiego 22. Wysokogatunkowe tkaniny na zasłony, rolety, firany, obrusy, sukienki, spodnie, marynarki, a także najwyższej jakości gotowe pościele w bogatym wzornictwie. Na życzenie pomiar w domu lub mieszkaniu klienta. Vera, Toruń, ulica Sobieskiego 22, przystanek przy Garbatym Mostku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To Vito Bambino i Zalia i decyzje w Radiu SK2. Za chwilę godzina 16. O 16 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym lokalnym podwórku. A zaraz po 16 muzycznie będę robił co w mojej mocy, żeby wam było fajnie. A Jarząbek wpadnie oczywiście ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie, aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
21: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
22: Uwaga kierowcy, w rejonie Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego możecie natrafić na utrudnienia. Służby starają się przywrócić płynność ruchu po wypadku drogowym. Zachowajcie czujność za kółkiem. Tłoczna robi się także w innych miejscach w Toruniu. Dłużej może zająć wam podróż przez centrum, ale też trasa w stronę Rubinkowa i szosę lubicką. Życzymy wam bezpiecznej jazdy. Wieczorem aura w Toruniu nam się zmieni. Synoptycy zapowiadają załamanie pogody i burze. Do tego czekają nas także opady deszczu i podmuchy naprawdę silnego wiatru.
21: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
19: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Poważne utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4. Na wysokości Opola auto laweta najechała na tył ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, jedna jest ranna.
23: Strażacy odstąpili od udzielenia czynności pierwszej pomocy ze względu właśnie na stan tej osoby. Jedna osoba była ewakuowana przez strażaków przy użyciu narzędzi hydraulicznych.
0: Relacjonuje Adriana Malina z Opolskiej Straży Pożarnej. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, trzeba jechać przez Opole i tak już zakorkowane z powodu porannej kolizji na autostradzie pod Brzegiem, gdzie ciężarówka najechała na bariery energochłonne. Utrudnienia na A4 mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Zostajemy przy informacjach z dróg. Ponad 20 osób zostało rannych w wypadku w Konopnicy pod Lublinem. To po zderzeniu pasażerskiego busa z osobówką, mówi Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
24: 6 osób zostało już przetransportowanych do szpitala, w tym 4 dzieci.
2: Audi.
0: To młodzi pasażerowie busa oraz kierowca i pasażer osobowego Audi. Służby ustalają przebieg zdarzenia. Podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Ma się zakończyć jeszcze dziś. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się z apelem. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Przepłynęliśmy przez to razem przez morze. Teraz mamy nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócą do domów. Po ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Przed godziną 18 ruszy pojedynek 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Naomi Osaką, a nastroje w polskiej ekipie są bardzo dobre, bo Iga Świątek bardzo pewnie w trzeciej rundzie pokonała Elisabetę Cociaretto 6-1 i 6-0.
3: SK2 News, Toruń.
4: Renata Grudzińska. Nad region nadciągają burze. IMGW wydał ostrzeżenie dla całego województwa. Dziś do wieczora możliwe są wyładowania atmosferyczne, opady deszczu oraz silny wiatr w porywach nawet do około 75 km na godzinę. Najbardziej niebezpiecznie ma być do godziny 22. Wspólne ściganie na rowerze na toruńskiej motoarenie. Ruszyły zapisy dla najmłodszych torunian. Zgłaszać mogą się rodzice i dzieci, którzy wystartują w 5 kategoriach. Wielkie ściganie odbędzie się w niedzielę 24 maja, a więcej na torun.pl.
7: Dom, Kleon. Tak bardzo dla tych, którzy kończą pracę i do domu zmierzają, ale mam nadzieję, że wasz dom jednak blisko i ta podróż będzie krótsza. 3 minuty po godzinie 16 to jest SK2, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Tak, Jarząbek też będzie za chwilę.

0: To też tak, jak słuchacie sobie Bledki i jej numeru 2 dni, to byście wskoczyli na koń. Tak jakoś sprzyja to, prawda? Takiej aktywności. No dobra, na rower też pasuje. Na hulajnogę też się nada, na pewno. Bylebyśmy byli aktywni. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity, za chwileczkę kombi i ślad. 13 po czwartej teraz jednak.
1: Jarządek, prawdę ci powie.
2: Coraz trudniej odróżnić prawdziwy komunikat od zwykłego oszustwa. Teraz cyberprzestępcy podszywają się już na przykład pod M obywatela i robią to naprawdę wiarygodnie. Takiego oszustwa chyba jeszcze nie było. SMS przychodzi z nazwy M obywatel, dokładnie takiej samej, jakiej używa oficjalny system. W treści dostajemy informację o rzekomym wykroczeniu drogowym i konieczności opłacenia mandatu. No i człowiek głupieje, bo może jednak gdzieś jakiś fotoradar mnie złapał albo wymusiłem pierwszeństwo. Skoro oficjalna rządowa aplikacja mi o tym mówi, to coś musi być na rzeczy. Co więcej, po kliknięciu w link trafiamy na stronę przypominającą serwis rządowy. Można tam sprawdzić punkty karne, ale finał zawsze jest ten sam: nieopłacony mandat na 200 zł. I prośba o podanie danych do karty. Problem w tym, że to nie jest żadna płatność. W praktyce przestępcy próbują dodać naszą kartę do własnego portfela Google Pay i uzyskać dostęp do pieniędzy bez kolejnych potwierdzeń. Eksperci przypominają więc, żeby bardzo dokładnie sprawdzać adresy stron. Fałszywe linki często mają w nazwie gov albo pl, ale nie kończą się na gov.pl. Warto też czytać komunikaty z aplikacji bankowej. A jeśli ktoś już podał dane karty, to najlepiej po prostu od razu skontaktować się z bankiem i wytłumaczyć, że chodzi o fałszywy.
3: Mandat! Mandat!
1: Jarządek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: I wiecie co? On po raz kolejny zrobi to jutro po godzinie 16 tradycyjnie, a teraz już 14 po 16. Ja wiem, że tylko minutka minęła, ale jak ktoś pracuje do 17, to każda minuta dla niego na wagę złota. Zdecydowanie. To jest SK2.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, ejże ty. Lato, lato, lato, ejże ty.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Stanach i Krzysztof Zalewski, Viva l'Arte, to jest K2 najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Doda, będzie Michał Szczygieł, będzie ONA. A już teraz, jako że 16.30, to będzie skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Z ostatniej chwili 9 ustaw podpisał prezydent Karol Nawrocki, zawetował natomiast 2. Chodzi o ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz o kształtowaniu ustroju rolnego. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie Grzegorza B. i Rafała P. W grudniu ubiegłego roku w Kniarzycach koło Przemyśla próbowali zastrzelić 58-letniego obywatela Armenii, a następnie uciekli na Słowację. Po sprowadzeniu do Polski usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Akt oskarżenia jeszcze nie trafił do sądu. Śledczy czekają na dokumentację ze Słowacji. Obu mężczyznom grozi dożywocie. Są już 4 młode w gnieździe bocianów w Nietulisku Dużym w Świętokrzyskiem. Życie ptasiej rodziny od lat obserwują internauci. To dzięki transmisji online.
2: Są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
1: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej i dodaje, że poprzednie gniazda niszczyły wichury. Kilka lat temu mieszkańcy przygotowali dla bocianów specjalne gniazdo na słupie.

0: Kultowe czasy kultowego zespołu ENA. Koła czasu w Radiu SK 2. Tak wam gramy najlepsze polskie hity. 18 minut zostało do godziny 17. A propos Agnieszki Chylińskiej, która tutaj wiadomo, w tych kultowych czasach i tym kultowym zespole na wokalu. Niebawem, bo 23 maja będzie urodzinowy wielki koncert w Łodzi. Właśnie Agnieszki Chylińskiej. Kto ma bilety, ten się cieszy, bo to będzie fajne wydarzenie. Mnóstwo gości. Jak na świętowanie urodzinowe przystało. Niestety koncert jest już wyprzedany. Fukaj i Vito Bambino. Zabiorę cię tam, tak muzycznie będzie za chwilę w Radiu SK 2.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
9: I po reklamie.

0: To Jugotonin Kazik, Malcik i w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że dzięki nim wszędzie tam, gdzie jesteście, w pracy, w domu, w szkole, na uczelni, a może nawet na wakacjach. No co, no może ktoś sobie tak w maju zrobił trochę wolnego. Było wam fajnie. No to teraz jeszcze powiem więcej, będzie wam jeszcze lepiej. Po godzinie 17 w dalszym ciągu będziemy grać najlepsze polskie hity. Ale zrobi to już Antonina Van Dessel.
1: Reklama.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
21: Do godziny 22 będzie obowiązywać ostrzeżenie IMGW dotyczące załamania pogody w regionie. Przygotujcie się na deszczową aurę. W Toruniu może też zagrzmieć. Uważajcie na siebie. A co czeka nas w dalszych dniach tego tygodnia, jeżeli chodzi o pogodę? Jutro na toruńskim niebie będą dominować chmury. Możliwe są też przelotne opady deszczu. Temperatura w Grodzie Kopernika maksymalnie osiągnie do 14 stopni. Środa wygląda w prognozach bardzo podobnie. Czeka nas także obniżone ciśnienie, a na toruńskim niebie chwilami pojawi się słońce.
20: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
19: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Do szpitala trafiło już 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublin i Bartłomiej Ważny. Bartku, co wiadomo na ten moment?
22: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
1: Droga w Konopnicy przy miejscowym kościele jest cały czas zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie, a tak tłumaczy swoją decyzję.
2: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
1: Mówił prezydent. Poza ustawą o likwidacji CBA prezydent zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, jednak zdaniem głowy państwa w praktyce osłabiały kontrolę państwa w tym zakresie. Początek tygodnia pod znakiem burz. W alertach prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza ścianą wschodnią i północno-zachodnią częścią kraju.
18: Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami możliwe będzie również opad gradu.
1: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW i dodaje, że w kolejnych dniach czekają nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną zorzką.
18: Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków.
1: Ocieplenie według prognoz możliwe dopiero pod koniec tygodnia.
23: SK2 News, Toruń.
24: Renata Grudzińska. Wyłączone miejsca do grillowania i ognisk na terenie Martówki i na Błoniach Nadwiślańskich. Władze Torunia apelują do mieszkańców i turystów o rozwagę i odpowiedzialność. Decyzja jest wynikiem wzrostu zagrożenia pożarowego. To będzie gratka nie tylko dla fanów komunikacji miejskiej. MZK w Toruniu zaprasza na dzień otwarty z okazji 135-lecia, mówi Justyna Krystkiewicz.
25: Każdy znajdzie coś dla siebie, będzie można zajrzeć za drzwi zajezdni tramwajowej.
24: Dzień otwarty odbędzie się 16 maja przy ulicy Sienkiewicza.
26: Tego wszystkiego, z tych całych newsów, aż widzicie, zapomniałam się, szanowni państwo, jesteście na pewno teraz w korkach. No i powiem wam tak, dzień dobry, Antonina Wandysel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity, które sprawią, że korek po prostu minie raz, dwa. Więc co będziemy gadać? Zaczynamy z najlepszą polską muzyką, a w tej godzinie naprawdę będzie mega, mega dobrze.
27: Najlepsze, najlepsze polskie hity.
26: Bo czy może być lepiej, kiedy leci Mysłowic i numer dla ciebie? No nie, no to posłuchajmy.

Wiadomość na Messengerze radiowym od słuchaczki Magdaleny, że jak ta piosenka Alicji Majewskiej Odkryjemy miłość nieznaną leci, zawsze śpiewa. I powiem wam szczerze, też tak mam. Ale nie o tym, bo stoicie w korkach, a ja lubię wam mówić o newsach prosto z internetu i o tym, co się dzieje. A może nie jesteście na bieżąco, więc się dowiecie tego, o czym teraz huczy po prostu. Słuchajcie, w ten weekend w Warszawie odbyła się impreza Techno Circo Loco na placu w Wilanowie, w ogrodzie. No i tutaj po prostu to, co się działo, to była prawdziwa stolica tańca, świateł, no i niestety ogromnych emocji, bo jedni mówią, że to był sztos i prawdziwa energia, inni łapią się za głowę i pytają, czy to na pewno jest dobre miejsce na tak duże i tego rodzaju wydarzenie. W sieci aż wrze. Zdjęcia, komentarze, gorące dyskusje lecą chyba szybciej niż beat, który zapodał tam DJ w rytmach techno. Jedni oczywiście bronią imprezy, inni mówią o skandalu i ekologicznych wątpliwościach. No i tutaj zdania są mocno podzielone, zostawiam do oceny wam, ale jedno jest pewne. Ten weekend jeszcze bardzo, ale to bardzo długo będzie huczał w internecie. Circo Loco Warszawa 2026. No, na pewno potrafili zrobić tak, żeby było głośno. A my wracamy do polskiej muzyki, bo od tego jest Radio SK2 i już teraz u nas muzycznie Igo i Bruce. Będzie spokojnie i przyjemnie.

0: Dla mnie to jest taki trochę tajemniczy numer. Wiktoria Kida i Oskar Cyms, Księga Żywiołów, gdy będziesz sam. Eurowizja 2026 oficjalnie rozpoczęta. W Wiedniu odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której oficjalnie rozpoczęto eurowizyjny tydzień. Reprezentanci krajów uczestniczących przeszli po turkusowym, nie czerwonym, a turkusowym dywanie i nie mogło oczywiście zabraknąć naszej gwiazdy z Polski, Alicji Szemplińskiej, która już zbiera pierwsze punkty, no za styl oczywiście. Piosenkarka postawiła na klasyczną, białą i nowoczesną sukienkę, naprawdę wyglądała zjawiskowo, no i naprawdę spokojnie mogłaby zgubić się gdzieś między hollywoodzkimi gwiazdami. Tak pięknie wyglądała. Fani od razu zwrócili uwagę na to, że było klasycznie, nowocześnie, no i bardzo eurowizyjnie. Obok Alicji pojawili się też tancerze w czarnych garniakach, więc całość wyglądała trochę jak premiera nowego filmu o Bondzie, tylko tak wiecie, trochę z większą ilością brokatu i przepychu. No i teraz pozostaje najważniejsze pytanie. Czy po takim wejściu będzie też mocne wejście do finału? No my trzymamy kciuki za Alicję i oczywiście go Alicja, go! I za to, żeby Europa powiedziała Polsce jedno wielkie, duże dyspoń, czyli że jesteście najlepsi.
1: SK2. SK2. Autopromocja.
2: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szybko, mamy pacjenta. Smartfon ma otwarte pęknięcie ekranu, a laptop traci funkcje życiowe.
16: Tu jest gorzej, konsola ledwo dycha, a pad ma dryfujące analogi.
15: Musimy ich dowieźć na Starówkę, ale tam znalezienie miejsca graniczy z cudem.
16: Wal prosto do Wertel, na Chełmińską 24. Oni mają miejsce parkingowe pod drzwiami.
15: Wertel. Ratujemy twoje smartfony, laptopy i konsole. Chełmińska 24. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
8: I po reklamie.

0: No trzeba przyznać zupełnie szczerze, że my w Radiu SK2 to fajnie wam gramy, co? To była Jula za każdym razem. Po 18, no oczywiście dalej będziemy grać bardzo dobrze i w 100% po polsku. Na początek Baim, Anna Jurksztowicz i Perfekt. Warto zostać z nami, więc co? No słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: I po reklamie.
3: Jest 18, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Jutro tańsze tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93 zł, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Rządowy pakiet CPN ustalający maksymalne ceny paliw działa do piątku, ale jego kolejne przedłużenie rekomenduje minister energii. Mundurowi wszczęli już postępowanie. Policja w Hrubieszowie sprawdzi, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Przypomnijmy, Pawła K. zatrzymano w czwartek. Był poszukiwany, bo nie stawił się na półtoraroczną odsiadkę. Został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. W nagranym przez siebie filmiku nazwał samochód ofiar trumną na kółkach. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego już za uczniami. Jak sobie dziś poradzili?
4: Nie było najgorzej.
5: Przemówienie trudne było.
6: Trudny był trudniejszy.
7: A właśnie niektóre były takie inne. Na pewno był jakiś motorobot, coś takiego.
3: Mówili ósmoklasiści z Łodzi. Jutro egzamin z matematyki, w środę z języka obcego. Wyniki 3 lipca.
0: A na zegarach punktualnie godzina 18.01 i w tej godzinie powiem wam o najdroższej pizzy w Polsce. I naprawdę jest mega droga, ale za to podobno mega smaczna, więc koniecznie zostańcie. Ale my nie po to tutaj jesteśmy. Jesteśmy po muzykę oczywiście i w tej godzinie same muzyczne sztosy. Antonina Van Dessel, dzień dobry, a powoli już takie poniedziałkowe dobry wieczór.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
0: I na początek królowa Beata Kozidrak-Bajm o tobie. Posłuchajmy.

Pomimo tytułu uważam, że to jest bardzo dobry i pozytywny numer. LOR, wszystko jedno, wszystko źle. A u nas poniedziałek, wszystko dobrze i nie wszystko jedno, bo poniedziałek już chyli się ku końcowi, więc to znaczy, że do weekendu już tylko 4 dni, moi drodzy. Ale nie o tym, nie o tym, bo chciałam wam powiedzieć o youtuberze, o Książulu, którego pewnie kojarzycie, bo on daje znaczek Muala i znaczy, że lokal z jedzeniem gastronomicznym jest wybitny i bardzo dobry. Więc słuchajcie, Książulo pojechał do Głogowa i zamówił najdroższą pizzę w Polsce. Cena? Uwaga! 1500 zł. No, za tyle to niektórzy mają wakacje all inclusive, a tutaj jest po prostu pizza. A co było na tej pizzy? Bo pewnie jesteście ciekawi, co ona takiego w sobie miała, że tyle kosztowała. Była na niej ekskluzywna wołowina Wagyu, do tego kawior z jesiotra, no to już wiadomo, że drogo. No, brzmi to bardziej jak karta z jakiejś ekskluzywnej restauracji, a nie pizza. No, ale co ciekawe, 1500 zł, ale połowa pieniędzy trafia na fundację charytatywną, więc no już 750 zł, no to już nie tak źle. No i najważniejsze, Książulo stwierdził, że pizza była naprawdę bardzo dobra. Czy warta 1500 zł? No, pozostawiam to już wam. Ja jednak chyba zostanę przy hawajskiej za 4 dychy i to w promce. SK2. A propos jedzenia, Kasia Kowalska, pieprz i sól teraz w Radiu SK2.

wszystkie Wiktorie pewnie były mega szczęśliwe. Jam, Sen o Wiktorii. My w Radiu SK2 lubimy wam grać klasyki, ale i nowości. I za chwilę taka nowość, że ja już się jaram, że to będzie leciało, bo uwielbiam ten numer i wy też go uwielbiacie, doskonale o tym wiem. Słuchajcie, już za moment u nas męskie granie Orkiestra 2026 i koncerty męskie granie w tym roku 26-27 czerwca w Żywcu, później Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. I z tego co widzę, bilety są jeszcze dostępne, więc jeżeli chcecie usłyszeć to trio, które za chwilę u nas poleci na żywo, no to macie jeszcze szansę. Już za moment Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino i numer nareszcie. Absolutny, absolutny hit i czat. I jeżeli chcecie też posłuchać o tym numerze, jak rozmawiała ta ekipa z Rafałem Adamczakiem u nas, bo wpadł do nas niedawno do studia Radia SK2, to wbijajcie na naszego Instagrama i zobaczcie, o czym rozmawiali. A powiem tylko, że mówili też o tym, jak ciężko było utrzymać w tajemnicy, że wypuszczają taki przebój. Wcale się nie dziwię. Dobra, już nie gadam, posłuchajmy po prostu. Nareszcie.

0: To było zupełnie nowe, świeże brzmienie i takie bym powiedziała nawet lekko oryginalne, orientalne. To była Zofia Alaja i jej nowa piosenka Kupiłam bilet. To jest taki bardzo osobisty numer, bo Zofia sama napisała tekst i muzykę. To jest kawałek o marzeniach i o tym, że nie zawsze wszystko wychodzi, ale też o tym, żeby się nie poddawać i mieć do siebie trochę luzu. No bo wiecie, to jest w życiu najważniejsze. Zofia tworzy spokojny, emocjonalny pop i właśnie kończy pracę nad swoją pierwszą płytą. Więc co ciekawe, dodam, studiowała pisanie piosenek w Londynie i właśnie tam nagrała też teledysk do Kupiłam bilet. No i tak słuchając jej i przeglądając o niej i o tym, co tworzy, mam wrażenie, że to dopiero początek i myślę, że o tej artystce może być jeszcze naprawdę głośno, więc warto zapamiętać jej nazwisko. Zofia Alaja. A za moment u nas Skaldowie Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Będzie pięknie.
1: SK2. Reklama.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
4: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: na kilka chwil przed godziną 19 w Radiu SK2. W poniedziałkowy wieczór gramy Wam spokojnie. Natalia Kukulska, im więcej Ciebie, tym mniej. Po 19 na początek już niespokojnie, tylko z przytupem Golec u orkiestra, BDOS i Grumi górą Ty. Koniecznie zostańcie i słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, Checkit Out kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Marta Łazarska, w Toruniu trwa majowy boom poetycki. Do najbliższego czwartku możecie odwiedzać m.in. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki od Nowa, także koncertowo, nie tylko poetycko, spacer z Lubomskim czy koncert grupy Metro. No, a w sobotę możecie wybrać się do Kombinatu Kultury. Tam ze swoim programem wystąpi grupa House of the Bills. Jeżeli chcielibyście zobaczyć ich na żywo, piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to do Was powinno trafić zaproszenie. No i mamy godzinę 19 w poniedziałek, 11 maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. I mam nadzieję, że większość już wróciła z pracy i odpoczywa, więc dobrze, bo oprócz najlepszej muzyki po 19 powiem o dramie jedzeniowej w internecie z Dodą na czele. Więc co? Posłuchajmy.
1: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
3: Polskie hity.
1: SK2.
0: A żebyście nie przycinali komara na kanapie, już teraz na pobudzenie Golec u orkiestra, BDOS i Grumi górą Ty w SC2.

0: Z rokowym pazurem w Radiu SK2 Ira, dlaczego nic? Słuchajcie, będzie o aferce w internecie, w naszym show biznesie. No bo poszło znowu o jedzenie. Tym razem żona lidera zespołu Big Cyc, Karolina Skiba, ostro pojechała po Dodzie, po tym jak wokalistka pochwaliła się swoją dietą, która jest oparta głównie na stekach, rybach i jajkach. Skiba zarzuciła jej hipokryzję, bo z jednej strony Doda angażuje się w pomoc zwierzętom, no a z drugiej mówi o diecie bogatej w produkty odzwierzęce. No i internet oczywiście jest podzielony na totalnie dwa obozy. Jeden team Doda, drugi team Karolina. No i jedni bronią Dody i mówią, hej, no przecież dieta to jest indywidualna sprawa każdego człowieka. Inni twierdzą, że jedno trochę gryzie się z drugim. A prawda, tak myślę, że leży gdzieś po środku, bo można pomagać zwierzętom i jednocześnie mieć własne wybory żywieniowe. Tak myślę. Czyli klasycznie, internet się kłóci, gwiazdy komentują, a większość ludzi i tak właśnie otwiera lodówkę o tej porze i zastanawia się, co dobrego zjeść na kolację.
1: SK2.
0: A już teraz u nas dawno niesłyszana Monika Lewczuk, ty i ja.

0: Pięknie śpiewają dwaj panowie Sikorscy, Jeremi Sikorski i Artur Sikorski i ich młodość w Radiu SK2. Słuchajcie, ja bardzo sportowym frikiem nie jestem, ale o sporcie wam powiem, bo Wojciech Szczęsny świętuje Mistrzostwo Hiszpanii. Tak jak większość ludzi, świętuje długi weekend, czyli głośno, w tłumie, no i totalnie bez hamulców. Po wygranej Barcelony z Realem Madryt polski bramkarz wyszedł do kibiców na ulicę i razem z nimi śpiewał klubowe przyśpiewki. Nagranie momentalnie podbiło internet, możecie to zobaczyć w necie. Fani są oczywiście zachwyceni, bo Szczęsny wyglądał bardziej jak naczelny kibic Barcelony niż zawodowy piłkarz za miliony euro. Super. No i trzeba przyznać, facet ma talent nie tylko do bronienia strzałów, ale też do robienia mega imprezowej atmosfery. A internet, no internet już pisze, że jeżeli Wojtek kiedyś skończy karierę piłkarską, to spokojnie może zostać wodzirejem na mistrzowskich imprezach.
1: SK2.
0: A teraz Szymon Wydra i Carpe Diem. Teraz wiem.

0: To była świeżutka Kasia Sienkiewicz, Były momenty. Kasię znacie z Kwiatu Jabłoni i poszła w solową karierę. I to jest pierwszy singiel z solowego projektu. Bardzo dobra nuta i naprawdę jestem ciekawa, co będzie dalej. A Kasia, która pięknie wyglądała, odwiedziła ostatnio nasze studio Radia SK2 w piątek, była u Łukasza Zduńczyka i opowiadała właśnie o tej piosence. Więc wpadajcie na nasze media społecznościowe, zobaczcie, jak Kasia pięknie wyglądała i była w kolorach naszej stacji, więc ha, ha, ha, domyślcie się w jakich. No i posłuchajcie, o czym rozmawiała z Łukaszem Zduńczykiem. A numer jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. A za moment w SC2 klasyk 1.8L, jak zapomnieć?
1: SK2. Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: I na zegarach w poniedziałkowy wieczór mamy powoli godzinę 20. To były łzy i absolutny klasyk, czyli Narcyz. Po 20 na początek dwa super dueciki, czyli Wiktor Waligura i Dryskul oraz Mezo i Liber. Więc zapowiada się bardzo dobrze. A co jeszcze? Zostańcie i przekonajcie się.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Marta Łazerska, zaglądamy do repertuaru Kina Centrum w Centrum Sztuki Współczesnej. Jutro o godzinie 15 i 19.45 do zobaczenia film Chronologia Wody. 17.30 to Wolność po włosku. No a jeszcze w Toruniu trwa, przypomnę, Artus Festival. Między innymi sporo koncertów przed nami. W najbliższy czwartek o godzinie 19 w Centrum Kultury Dwór Artusa. Do usłyszenia, Sztywny Pal Azji.
0: No i mamy godzinę 20 w poniedziałek 11 maja. Ja to mówię z wielkim uśmiechem, dlatego że kończy się poniedziałek, więc do weekendu coraz bliżej. Antonina van Dessel, dobry wieczór, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. I po 20 oprócz tych najlepszych polskich hitów, oczywiście jakieś dramy, które się wydarzyły w polskim internecie, ale będą też porady ogrodnicze. Bądźcie ze mną.
6: Najlepsze polskie hity.
7: Polskie hity.
6: SK2.
0: Po 20 zaczynamy pięknie, super numerem. Warius Manx, Zamigotał świat. Pewnie poznaliście po jednej.

0: czas.
1: Co wam powiem, to wam powiem, ale Oskar Cyms i numer cały czas bardzo dobrze wchodzi w poniedziałkowy wieczór. Teraz będzie trochę o pogodzie i trochę o ogrodnictwie, bo za oknem mamy naprawdę trudny czas. Jest sucho, dzisiaj lekkie, bardzo przelotne opady w niewielu miejscach w Polsce. No i ta susza daje się we znaki nie tylko nam, ale też zwierzętom. No i ptaki mają problem ze znalezieniem wody, jeżyki i inne małe stworzenia też walczą o przetrwanie. No i tutaj dobra wiadomość, bo możemy im pomóc w bardzo prosty sposób. Wystarczy w ogrodzie albo na działce postawić miskę, albo poidełko ze świeżą wodą i tutaj ważne, żeby tę wodę zmieniać codziennie. No i to jest taki drobiazg dla nas, a dla nich często w obecnej sytuacji kwestia życia. A w zamian ptaki odwdzięczą się śpiewem i pięknym widokiem, a jeże zrobią porządek z nieproszonymi gośćmi w ogrodzie, bo jeże zjadają na przykład ślimaki albo inne drobne szkodniki, nawet za skrońce. Czyli w sumie pomagamy zwierzakom, a one pomagają nam, więc to jest proste rozwiązanie i bardzo dobre dla wszystkich, więc drodzy słuchacze, do dzieła, pomagajmy! SK2. A muzycznie teraz u nas bardzo pięknie. Bajm piechotą do lata.

ale tańczyło się do tego na szkolnych dyskotekach. Wilki i Bohema. A ja będę dalej o aferkach, bo dziś w poniedziałek po prostu afera goni aferę w polskim showbiznesie. No i słuchajcie, Lanberry wróciła do swoich słów o Vicky Gabor i nie zamierza ich odwoływać. Przypomnijmy, jakiś czas temu powiedziała, że zastanawia się, czy Vicky jest naprawdę szczęśliwa, no bo czasami wygląda na smutną. No i internet od razu odpalił tryb drama. Vicky odpowiedziała wtedy krótko. Jestem szczęśliwa, po prostu nie skaczę cały czas z uśmiechem. A teraz Lanberry mówi wprost. Powiedziałam to, co widzę. Chociaż przyznaję też, że czasem można sobie coś dopowiedzieć. Czyli w sumie klasyczna sytuacja. Jedna coś powiedziała, druga się obraziła. Internet zrobił z tego serial na 3 sezony, a wszyscy i tak dalej słuchają ich muzyki. A my dalej będziemy ją puszczać, bo pomimo afer i dram dziewczyny, no dobrze śpiewają. A teraz ani Sandra, o Jezu, ani Lanberry, ani Vicky, tylko właśnie Sandra Razer bez afery. Już teraz w SC2 lepiej niż teraz.

0: Fajnie się tego słuchało, co? Ja od razu dodałam do playlisty, no bo to jest projekt Babie Lato, który wraca w nowej odsłonie. Tym razem projekt tworzą Natalia Grosiak, Bella i Katia, a ich wspólny singiel na 2026 rok to numer, który przed chwilą usłyszeliście pod tytułem Dwa Słońca. I to jest taki letni, lekko folkowy pop, gdzie najważniejsze są instrumenty, no i idealne współbrzmienie głosów dziewczyn. Artystki podkreślają, że cała ta piosenka powstała wspólnie, od tekstu po muzykę, no i ma pokazywać energię, która pojawia się, gdy trzy różne muzyczne światy spotykają się w jednym miejscu. I myślę, że świetnie im się to udało, bo naprawdę numer mega. Dwa Słońca to też zapowiedź koncertów Babiego Lata na trasie Letnie Brzmienia 2026, czyli będzie można usłyszeć ten projekt na żywo w kilku miastach w Polsce. No i myślę, że warto. A za moment u nas, no, równie dobry artysta. Król Dawid Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: na chwilę przed 21 w ST2 Kuba i Kuba stygnie lato. A chłopaki będą z nami na mazurskiej majówce Radia SK2, która już od jutra w Mikołajkach. No i dadzą prywatny koncert dla wszystkich, którzy z nami jadą. Ja już zazdroszczę. Oj, będzie się tam działo. Naprawdę. A po 21 co w Radiu SK2? Dalej oczywiście najlepsze polskie hity i magazyn muzyczny. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam poniedziałkowe wieczorne buziaki. Dobrej reszty tygodnia. Pa!
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Marta Łazarska, w czwartek startuje nam kolejny festiwal w Toruniu. Mowa o kosmosie sztuki, no i wśród ciekawych wydarzeń na przykład potańcówka w zajezdni MZK w Toruniu, potańcówka z muzyką Beatlesów w wykonaniu zespołu Help. To na przykład możecie zaplanować sobie na sobotę. A jeżeli wolicie zamiast tańczyć, pluskać się, no to mam dla Was zaproszenia do Aquaparku Olender w Wielkiej Nieszawce. Piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to właśnie do Was takie zaproszenie powinno trafić.
11: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
12: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
13: Pierwszym utworem promującym płytę był Jeden raz. Oczywiście. Piosenka, która jakoś nawet już funkcjonowała w mediach. Szału nie było, ale była słyszalna. Dlatego na niej postanowiono oprzeć całą strategię promocyjną. Była grana, to prawda, przyjemna piosenka i od razu wpadła mi w ucho. Podoba mi się zresztą do dziś. Miłe są te słowa, ale nie była zbyt dobra moim zdaniem, bo brakowało jej kopa. Wyjechaliśmy wtedy do Australii, to chyba było w marcu 1997 roku. Siedzieliśmy tam ze 2 miesiące i właśnie w tym czasie płyta Nic nie boli, tak jak życie, pojawiła się na rynku. Po powrocie do kraju z marszu ruszyliśmy w trasę, bo RMF FM robiło wtedy koncerty pod hasłem Inwazja Mocy. Pamiętam dobrze, że pierwszy koncert graliśmy na stadionie żużlowym w Lesznie. Po zagraniu takiego tanga zaczęło się dziać coś niesamowitego, bo ludzie wpadli dosłownie w jakiś amok, a my nie mogliśmy zrozumieć, o co chodzi. Myślę, że byliśmy nawet odrobinę tym wszystkim przerażeni. Siedzieliśmy na drugiej półkuli w czasie, kiedy całe to szaleństwo przybierało na sile, dlatego nie mieliśmy o niczym pojęcia. Rozbawił nas wtedy pewien pajac z Radia Z, który wszemi wobec ogłosił zakaz grania takiego tanga. Cała Polska nas grała, ale Zetka nie, bo jakiś idiota tak zadecydował. W niczym wam ten zakaz nie zaszkodził. Inaczej się żyje, gdy ma się komfort? Cóż, jak mawiają, lepiej być młodym, zdrowym i bogatym niż starym, chorym i biednym. Tak, to już chyba rzeczywiście jest. Niedługo potem bal wszystkich świętych okazał się kontynuacją tego sukcesu, ale nie da się ukryć, że już na zdecydowanie mniejszą skalę. Osobiście uważam takie tango za bardzo zgrabną popową piosenkę, która nie jest pozbawiona jakiegoś wewnętrznego wdzięku. Nie mogę jednak tego samego powiedzieć o balu wszystkich świętych, a o piątym biegu to najchętniej chciałbym w ogóle zapomnieć. To było coś tak okropnego, że lepiej, aby nigdy nie powstało. Miałem szczęście, że włożyłem akurat Nic nie boli, tak jak życie, do swojej walizki DJ-a, bo po pierwszym tygodniu, gdy był to tak zwany power play w RMF FM, grałem jakiś event dla bankowców. W pewnym momencie podchodzi do mnie pewna pani i pyta: panie Marku, czy ma pan takie tango, Budki Suflera? Oczywiście, że mam. A czy może pan zagrać? Proszę bardzo. Gdy tylko włączyłem ten numer, wszyscy zaczęli tańczyć, a co więcej, śpiewać, bo znali słowa. Byłem w szoku, że tak szybko to chwyciło, ponieważ sam po raz pierwszy usłyszałem w radiu ten utwór niecały tydzień wcześniej. Nagle takie tango stało się hymnem śpiewanym w całej Polsce na wszelkich imprezach. A muszę przyznać, że był to fenomen, którego do dzisiaj nie umiem pojąć. Ale tego typu sprawy zawsze są przedziwne i chyba nawet niewytłumaczalne. Chwytliwa melodia, ale też ten szlagwort autorstwa Mogielnickiego, bo do tanga trzeba dwojga. No przecież to jest prawda z gatunku tych oczywistych, żeby nie powiedzieć banalnych. A jednak zażarło. I to jak? Opowiem jeszcze jedną anegdotę. Kiedy popularność szlagieru już trochę spadła, a ja grałem jako DJ na jakiejś imprezie, w pewnym momencie podszedł do mnie nieco podpity pan i spytał: czy mógłbyś puścić tango Bodo? Zbaraniałem trochę, bo kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi, więc odpowiedziałem: nie znam takiego utworu. Trochę się obruszył i mówi zniecierpliwiony: no jak nie znasz, skoro dzisiaj grałeś? Nadal nie miałem pojęcia, o czym mowa, więc poprosiłem: a czy może pan mi zanucić fragment tej piosenki? Na co on: bo do tanga trzeba dwoj. Tango Bodo. Spodziewałbyś się takiego tytułu? To jednak pokazuje moc, z jaką ten utwór wniknął w codzienną rzeczywistość. Stał się przebojem na wszystkie okazje, słychać go było dosłownie wszędzie. Na weselach, chrzcinach, szaleństwo. Przy okazji nasza rozpoznawalność stała się wręcz absurdalna. Wcześniej byliśmy dość znani, ale jednak siedzieliśmy w tej szufladce rockowej jako zespół z pewnymi tradycjami i tak dalej. Takie tango spowodowało, że nie było w Polsce osoby, która by nie słyszała o Budce Suflera. Taki utwór wielopokoleniowy to jest prawdziwe mistrzostwo świata. Chociaż osobiście mam wrażenie, że akurat za tą piosenką specjalnie nie przepadasz. Mam rację? Od samego początku mam w związku z nią mieszane odczucia. Z jednej strony jest we mnie wielki szacunek, bo zarobiłem dzięki tangu na dom i różne inne rzeczy, a więc bez dwóch zdań było finansowym strzałem w dziesiątkę. Z drugiej strony jednak nie mogę być wielkim fanem tej piosenki, bo mówiąc najszczerzej i wprost, niespecjalnie kocham muzykę pop. I to jest raczej delikatnie powiedziane. O tym już mówiliśmy, że wolisz bardziej rockowe rzeczy. Ale jednak jestem współodpowiedzialny za wszystkie, i tutaj nie ma wyjątków, nasze wspólne przedsięwzięcia, bo przecież dopiero połączenie muzyki, tekstu i wykonania składa się w całość. I w tym przypadku złożyło się wspaniale. Od początku podkreślałem, że pojawienie się tak wielkiego hitu nie jest czymś w stylu „Jan to nie chwaląc się sprawił”. To tak nie działa. Tego rodzaju sukces jest wypadkową wielu różnych kwestii i tylko jeśli jakimś przedziwnym zbiegiem okoliczności one się odpowiednio ułożą, następuje strzał w dychę. I oto dowód. Bal Wszystkich Świętych był właściwie wprost kontynuacją takiego tanga. Czyli tangiem numer 2, albo nawet 3, bo coś tam jeszcze po drodze się wydarzyło. I owszem, był przebojem, ale już na nieporównywalnie mniejszą skalę. Piąty bieg jeszcze był. I następne tanga, czyli numer 5, 8, 17. To jest kompletnie bez sensu, a poza tym nie działa. Taki strzał zdarza się raz. Raz na całą karierę, zdecydowanie. I mało tego, nie każdemu. Z dnia na dzień, jak powiedziałeś, dzięki tangu staliście się grupą bardzo popularną i niezwykle rozpoznawalną. I przyszło 25-lecie zespołu, dobrze mówię? Trasa i płyta Greatest Hits 2, która ukazała się w 1999 roku. Tak właśnie było. Zamierzchłe czasy, trzeba przyznać. I aż trudno uwierzyć, że to już ponad ćwierć wieku temu. I pojawił się utwór Piąty Bieg, zaśpiewany przez trzech wokalistów Budki Suflera, czyli przez ciebie, Romualda Czystawa i Felicjana Andrzejczaka. Dla mnie jest to piosenka porównywalna do takiego tanga, albo nawet lepsza. I też była wielkim przebojem. No cóż, całkowicie się z tym nie zgadzam. Możemy mieć inne zdanie. Takie tango jest obiektywnie dobrym utworem. Naprawdę zgrabną, dobrą piosenką. Piąty bieg taki nie jest. Jest po prostu piątą wodą po kisielu takiego tanga. I tekstowo, i w każdym innym sensie. Myślisz, że tekstowo też? Mnie się ten tekst podoba, ale najwyraźniej mamy trochę inne podejście do sprawy. Najwyraźniej, ale to nie jest przecież problem. Odbiór czasami zależy od okoliczności, w jakich słyszysz utwór po raz pierwszy. Przed premierą byłem przygotowany na coś w takim właśnie stylu, w związku z czym Piąty Bieg zapisał mi się bardzo dobrze w pamięci.
1: To wszystko jest kwestią gustu. Są ludzie, którzy lubią wyłącznie piosenki popowe, a są też tacy, którzy zasłuchują się w muzyce poważnej. Jednemu podoba się to, drugiemu tamto. I całe szczęście, że tak właśnie jest.
13: Wyruszyliście w dużą trasę i znowu była cała orkiestra, istny korowód na scenie. Działo się sporo, to prawda. Pokłosiem tej trasy jest DVD z koncertu w Spodku, o ile dobrze pamiętam. Reżyserował to Maciek Dejczer. Tak, a koncert robi wrażenie. Myślę zresztą, że wtedy cały zespół był w najlepszej formie technicznej. Doświadczenie i lata praktyki spowodowały, że wszystko wtedy zagrało. Bez dwóch zdań. To był bardzo dobry skład, trzeba przyznać. Poza pierwszym składem z lat 70. był to drugi najmocniejszy zestaw personalny Budki. Marek Raduli, świetny gitarzysta. Mieczysław Jurecki na basie i te dziewczyny w chórku, to też robiło wrażenie. Chórki jakby nawiązywały do pierwszej płyty, bo przecież tam śpiewały Alibabki. Dla starszych fanów zespołu, takich jak ja, było to ważne nawiązanie do początków. To dobrze, bo o to nam właśnie na tamtym etapie chodziło. Żeby trochę zdjąć z siebie odium takiego tanga i przypomnieć, że potrafimy nieco więcej, a przede wszystkim zupełnie inaczej. Warto przy okazji wspomnieć, że Marek Raduli grał z nami od 1993 roku i w kwestii aranżu gitarowego wniósł do zespołu naprawdę sporo. Przyszedł rok 2000. Trochę z przypadku zostałem wtedy szefem rozrywki w TVP1 i dyrektorem festiwalu w Opolu. Wojtek Trzciński, który był producentem, mówi mi: słuchaj, Budka Suflera chce się zgłosić do premier. Byłem kompletnie zaskoczony. Wy z waszą popularnością w premierach? Kiedy pierwszy raz komisja kwalifikacyjna słuchała piosenki Bal Wszystkich Świętych, od razu wiedziałem, że to będzie hit. Pojawiały się jednak również pojedyncze głosy typu: no cóż, to już nie jest takie tango. Brawa dla komisji. Miała całkowitą rację, bo to zdecydowanie nie było tango. Ale też był to przebój. Nieopodal bloku, w którym wtedy mieszkałem, trwała budowa. Jak to na budowie, robotnicy mają zawsze włączone radio. Akurat podjechałem i leciał Bal Wszystkich Świętych, więc zrobili głośniej. Myślę, o, skoro robią głośniej, to znaczy, że im się podoba. Trudno było przebić takie tango, ale jednak Bal był wówczas absolutnym hitem. Uważam, że z tych trzech utworów, które wymieniłeś, takie tango jest bezdyskusyjnie najlepsze. Bez względu na to, czy ktoś lubi pop, czy nie, piosenka jest pod każdym względem dobra. Co do pozostałych bym polemizował, bo one już nie są tak zgrabne. A w kwestii Piątego Biegu powiem tylko tyle, że momentami jest dosłownie paździerzowy i nomen omen ciągnie na oparach. To w żadnym razie nie jest dobra piosenka. W Piątym Biegu i w Balu Wszystkich Świętych nie do końca mi pasuje produkcja muzyczna. Na początku, gdy piosenki są przebojami, to się tego nie słyszy. Racja. No właśnie. Nie rozkładasz wszystkiego na czynniki pierwsze, ale teraz, gdy słucham tego po latach, dochodzę do wniosku, że dużo rzeczy można było poprawić. Bezwzględnie tak. Najlepiej wszystko. Inaczej zaprogramować perkusję na przykład. Powiem szczerze, że nawet nie chcę wracać do tych wszystkich problemów technicznych, bo zrobiłaby się z tego bardzo długa, a na dodatek niepotrzebna historia. I to dość dramatyczna. Najkrócej mówiąc, naszym nagraniom zdecydowanie brakowało dobrego producenta. Taka jest jedyna słuszna diagnoza. Kogoś, kto by powiedział: nie, to musi brzmieć tak, a nie tak, i to trzeba zrobić trochę inaczej. Ale Opole 2000 było dla was niezwykle udane. Podwójne zwycięstwo w konkursie premier. Zarówno głosami jurorów, już teraz mogę zdradzić, że całkowicie jednomyślną decyzją, jak i w głosowaniu SMS-owym. Wtedy nie były to jeszcze tak porażające liczby SMS-ów jak w latach późniejszych, ale w waszym przypadku było ich naprawdę dużo. Reakcja opolskiej publiczności na wasz występ mówiła zresztą sama za siebie. To był bardzo dobry czas dla zespołu. Bez wątpienia, nie bardzo jest co w tej kwestii dodać, szczerze mówiąc. Choć nie wszystko układało się w samej ekipie, efekty były więcej niż zadowalające. To było nasze 5 minut. Rok później dostaliście w Opolu super jedynkę za piosenkę roku Bal Wszystkich Świętych.
1: Teledysk też był doceniany, choć konkurencja w tamtych czasach była spora. Klip był naprawdę świetny. Co mogę dodać? To znowu było dzieło Macieja Dejczera, a on jest po prostu wybitnym reżyserem. Za co się nie weźmie, powstaje majstersztyk. Pamiętam, że kręciliście go w jakiejś hali i była to wręcz filmowa produkcja. Na całego, to fakt. Ale to były jeszcze czasy, gdy produkcje nie kosztowały majątku. Dopiero potem wszystko poszło w kierunku zupełnie abstrakcyjnym, a koszty produkcji wzrosły do niebotycznych. To był akt dużej odwagi, że zespół po tak ogromnym sukcesie Tanga i Piątego Biegu zdecydował się stanąć do konkursu. Bo znając nasz show biznes, można było przypuszczać, że jury z czystej złośliwości zagłosuje przeciwko wam. Trochę się tego obawialiśmy, to prawda. Przecież nigdy nie można mieć pewności, jak potoczą się sprawy. Szczególnie, że nie ma możliwości, aby przypaść do gustu wszystkim. Opole było na tyle ważną imprezą, że sukces tam zawsze powodował coś pozytywnego. Wtedy jeszcze rzeczywiście tak było. Myślę, że nadal jest jakaś magia w tym miejscu. Jakaś jest, ale nie wiem już, jaka dokładnie. Nie mam wyrobionego zdania odnośnie do współczesnego Opola, bo nie śledzę festiwalu zbyt uważnie i nie znam piosenek, które pojawiają się w premierach czy debiutach. W porządku. To teraz Opole 2002 i ponowna decyzja o wystartowaniu w konkursie premier, tym razem z piosenką Solo. Wiem, że Romek ją wybrał. Ja stawiałbym raczej na Mokre Oczy, czyli tytułowy utwór z płyty, która wtedy się ukazała. Ale Solo była nawiązaniem do poprzednich sukcesów i to chyba przeważyło szale. Sam utwór przyjemny, szczególnie ten saksofon, na którym grał Grzegorz Piotrowski. I znowu bardzo dobry teledysk. Reżyserował go zaledwie 19-letni Michał Marczak, który studiował w kanadyjskiej szkole filmowej. Teledysk nagrano w teatrze, a scenografia i fabuła mogły się kojarzyć z klimatem balu maturalnego. Efekt? Kolejny wielki sukces, czyli nagroda publiczności w głosowaniu Audiotele. Stało się pewne, że Opole po prostu kocha budkę suflera i nikt nie mógł temu zaprzeczyć. I tak doszliśmy do jubileuszowego roku 2004, czyli słynnego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. Już się uśmiechasz. Słynny z jednego powodu, czyli przezabawnej pomyłki w tekście Tanga. Można śpiewać utwór 1000 razy, a i tak za 1001 zapomnieć tekstu. No bywa. Na to nie ma mądrych i może się przydarzyć każdemu. Najlepiej jeden z twoich synów, nie będę mówił który, potrafił cię naśladować. Nie, najlepiej to mnie naśladował... Jakże on się nazywał? Prowadził taki zabawny, wesoły show w TVN-ie. Szymon Majewski? Tak, Szymon Majewski Show. Tak się nazywał program. Byłem u Szymona gościem chyba łącznie 3 razy, ale akurat wtedy, bodaj rok albo 2 po tym opolskim występie, zaprosił Sztura Juniora, czyli Macieja i mnie. Oczywiście kazał nam zaśpiewać tango, przy czym sam przygotował nowy tekst, który, muszę przyznać, był przezabawny. W refrenie szło to tak... Figo, fanga, suchostojka, smętny wał i pięty bęc. Było naprawdę wesoło i z Maćkiem nieźle się wtedy ubawiliśmy. Można to zresztą znaleźć w internecie. A masz dystans do siebie? Pewnie. To są rzeczy, które się zdarzają. Na żywo poszło, a potem była powtórka. Oczywiście ludzie nie dali wam zejść ze sceny. Podszedłem do was i mówię: chłopaki, powtarzamy tango. Wiadomo, nie ma o czym gadać. Ten jubileuszowy koncert zapadł mi w pamięć. Siedziałem podczas montażu i przeżywałem wszystko po raz drugi. Na scenie Gary Brooker z Procol Harum i Garou. Twój duet z tym drugim przy Georgia on My Mind, którym porwaliście publiczność. W Opolu wreszcie pojawili się renomowani zachodni artyści, co okazało się sukcesem. Choć pamiętam głosy, że to bezczeszczenie desek amfiteatru opolskiego, ponieważ to ma być polski festiwal. Przecież my jesteśmy krajem malkontentów. Zawsze jest coś nie tak i powinno być inaczej. Bo tak i koniec. Dlaczego u nas kompletnie nie przechodzą covery? Nie mamy polskich coverów. Zero. Bo to jest dyshonor. Jak to? To ja nie potrafię? Moja muzyka i tekst szwagra są 100 razy lepsze. Na chuj coverować? Po roku 2004 pojawiały się kolejne piosenki i występowaliście, ale przyszedł taki moment, że pojawiło się pytanie, co dalej? Z perspektywy tych kilkunastu już teraz lat uważam, że powinniśmy wtedy byli zwinąć ten interes, ponieważ po 2004 roku nie wydarzyło się już nic sensownego. Nagraliśmy tylko płytę, słabą. Ale też wyjechaliście do Stanów Zjednoczonych. Akurat w Stanach Zjednoczonych to bywaliśmy często. Ale te dwa utwory? No tak, to może teraz przejdźmy do sytuacji, która zaistniała po mokrych oczach. Ta płyta była nieudana z wielu powodów, chociaż znalazło się na niej kilka bardzo dobrych numerów. Mieliśmy jednak do czynienia z całkowitą porażką realizacyjną i to był podstawowy mankament. Zmieniliście również wydawcę, co było błędem moim zdaniem. Nie zgodzę się. Akurat to nie był błąd, tylko konieczność. Wiem, konieczność, ale chyba błędem był wybór nowej wytwórni. Nie przyłożyli się do tej płyty. Myśleli, że to będzie samograj, a to był album, na którym, tak jak powiedziałeś, parę utworów miało potencjał, ale trzeba było mocniej popracować promocyjnie. Na pewno tak, ale jak już wspomniałem, uważam, że ta płyta jest przede wszystkim poważną niedoróbą realizacyjną. Mieliśmy kulejących pod tym względem płyt zresztą kilka, ale mniejsza o to. Co innego jest najważniejsze? Po tangu przestaliśmy być zespołem. O, to niemiło słyszeć. Po tej cholernej piosence Romek uznał, że jest geniuszem, nieomal Mozartem i zadecydował, że koniec zabawy i teraz będziemy już grać tylko tak, a kolejne płyty były pokłosiem tej strategii. O tym, żeby był producent z prawdziwego zdarzenia, można było tylko pomarzyć. Błagam, jaki producent? On był wszystkim. Tak mu się przynajmniej wydawało. A skoro tak, to po co nam jakiś producent? Z perspektywy czasu wiem jedno. To był ogromny błąd. Teraz jednak należy to już zostawić, ponieważ było, minęło, nie wróci. Ale na płytach, o których mowa, to po prostu słychać i koniec. Jak słusznie wcześniej zauważyłeś, w tej euforii, w tym całym zachłyśnięciu sukcesem nic nie słyszysz. Super numer, wszyscy go grają, ale gdy po latach włączasz płytę, coś jest nie tak. Jest słabe po prostu. Przecież po wielu latach mam porównanie, bo wiem, jak wygląda sytuacja na rynku. Gram od 6 lat z własnym zespołem. Zagraliśmy setki koncertów w tym czasie i z wyjątkiem pojedynczych przypadków nigdy nie miałem sytuacji, w której ktoś z uporem wrzeszczałby z sali: zagrajcie takie tango! To samo dotyczy balu. Być może trudno dać temu wiarę, ale to prawda. To były rzeczy na tamten czas. Wspaniałe, będące wielkim sukcesem, ale wtedy. Po kilkunastu latach jednak, a teraz spokojnie można powiedzieć, że po kilkudziesięciu, okazuje się, że te numery są po prostu niewidzialne. Porównywanie ich z Cieniem Wielkiej Góry jest jakimś piramidalnym nieporozumieniem, bo to zupełnie inna bajka. Prawdą jest jednak, że za te dwa utwory, Takie Tango i Bal Wszystkich Świętych, jak na polskie warunki zarobiliśmy naprawdę ogromne pieniądze. Podkreślam jednak, że jak na polskie warunki. Na Takim Tangu mogliście zarobić jeszcze więcej, bo Chińczycy nagrali swoją wersję utworu, która była grana na Tajwanie, ale zapewne nic stamtąd do was nie spłynęło. Nie, nic, w ogóle. Warto przy okazji dodać, że Takie Tango nagrałem też po hiszpańsku, bo był taki moment, że coś tam drgnęło. Nic jednak z tego nie wyszło, bo żeby sprawa wypaliła, trzeba by tam pojechać i grać na miejscu. W wieku 20 lat, 20 paru, może by to miało sens, ale wtedy... No właśnie. Najlepszym przykładem jest rok 2004, gdy pojechaliśmy nagrywać piosenki do Los Angeles. Nigdy nie zapomnę tego Grega Feeling Gainsa, o którym była mowa już wcześniej, że pracował z Lionelem Richiem, ale nie tylko. Greg grał i śpiewał rzeczy Stevie'ego Wondera i postanowił mu kiedyś wysłać swoje nagrania. Wrzucił to na kasetę, bo to były czasy kaset, i wysłał z prośbą, aby Wonder się jakoś do tego ustosunkował. Oczywiście nic się nie wydarzyło. Po pewnym czasie Stevie Wonder miał jakąś próbę i były mu potrzebne kasety do jej nagrywania. Akurat włączyli te od Feeling Gainsa, a Wonder po chwili słuchania spytał: to jest nasze? Tak wyśmienite to było. I dopiero wtedy zadzwonił do Grega, po 2 czy 3 latach. Piękna historia. Warto próbować. Dopiero wtedy w tym Village Studio w Santa Monica zrozumiałem, na czym polega funkcja producenta. Miałem 54 lata i po raz pierwszy zobaczyłem, o co w tym chodzi. Mało tego, ta wyprawa pokazała mi szereg innych rzeczy, które powinienem był znać 30 lat wcześniej, ale niby jak miałem się o nich dowiedzieć? Okazało się, że wybitni muzycy są normalnymi, skromnymi ludźmi, całkowicie pozbawionymi megalomanii czy zarozumialstwa. I są dostępni finansowo, więc ich udział przy jakimś projekcie nie jest abstrakcją. Chcę przez to powiedzieć, że jeśli chcielibyśmy zaangażować do współpracy gwiazdy polskiej estrady, to wyszłoby drożej? Grubo, grubo drożej. Wiem, ile Steve Lukather z Toto bierze za przejście i zagranie utworu. To jest kilka tysięcy dolarów. Nie, wziął dwa koła za obie rzeczy. A u nas? Jakbyś sobie zaangażował dobrego muzyka, to by ci ryknął? To jest po prostu trudne do pojęcia, ale tak. Zero pokory. Ale wrócę jeszcze do funkcji producenta. Patrzyłem z niemym podziwem, jak to wygląda. Producent jest panem i władcą wszystkiego. Jeżeli angażujesz pana X do tej funkcji, w umowie jest zapis, który mówi: on decyduje o wszystkim. Angażujesz go dlatego, że mu wierzysz, że naprawdę wie, co robi. I tam to tak wyglądało. Przyszedł Marcus Miller, usiadł i pyta Grega: co chcesz, żeby było? Tutaj zagrasz to, a tutaj to. Załatwione. Nie mogłem w to uwierzyć. U nas zaraz by było: ty, Józek, gdzie? To tu trzeba tak zagrać, co ty tam wiesz? Krótko mówiąc, ja wiem najlepiej. Widziałem to u nas tyle razy, że szkoda gadać. A tam nie ma dyskusji. Przychodzisz, grasz jako sideman i producent dostaje wszystko, czego chce. I nikt mu nie będzie opowiadać bajek, jak to ostatnio ze szwagrem żeśmy zajebali, że wszyscy pospadali pod stoły. No nie. Jeszcze raz do tego wrócę, że profesor Urbański, z którym nagrywaliście pierwszą płytę, wiedział, w jakich proporcjach powinno się nagrywać poszczególne instrumenty. Zdecydowanie tak. Mógł nie rozumieć naszego grania i nie lubić takiej muzyki, do czego zresztą otwarcie się przyznawał. Ale co i jak robić od strony technicznej, wiedział z całą pewnością. Czy miałeś kiedyś problemy z głosem? Nie, ale tylko dlatego, że w porę rzuciłem fajki. Był już taki moment, że zaczynałem mieć kłopoty czysto mechaniczne i czułem to. Gdybym wtedy nie rzucił palenia, dzisiaj na pewno nie rozmawialibyśmy o tym, o czym rozmawiamy. Może bym jeszcze żył, ale na pewno bym nie śpiewał. Powiem krótko, papierosy ze śpiewaniem zdecydowanie nie idą w parze. Wydaje mi się zresztą, choć paliłem dużo i na dodatek bardzo mocne papierosy, że mój nauk nie mógł być silny, bo bez większych problemów się go pozbyłem. Wszystko z biegiem lat się zmienia, trendy muzyczne przecież też i obserwujesz to od długiego czasu. Jakie masz wnioski? To jest kwestia pokoleniowa, od zawsze. Gdy miałem 20 lat, to mój ojciec był prawie 70-latkiem, ponieważ byłem dość późnym dzieckiem. I przecież dla nich, a już w szczególności dla ojca, to, co ja robiłem, jawiło się jako coś niewyobrażalnego, jakbym dosłownie urwał się z choinki. Jestem przekonany, że dla pokolenia moich rodziców był to prawdziwy szok, nieporównywalny z naszymi doświadczeniami współczesnej muzyki rozrywkowej. Patrząc na to z perspektywy lat, oni naprawdę byli z innego świata. To była istna przepaść. Mało tego, nie mogli zrozumieć, dlaczego język angielski jest aż tak popularny, a przecież cała nowa muzyka szła stamtąd. Dobrze, wróćmy do sportu. Boks. Uprawiałeś tę dyscyplinę? Tak, ale dosłownie przez chwilę, dopóki mi tak po ryju nie dali, że dochodząc do siebie usłyszałem głos: Krzysiu, to chyba jednak nie dla ciebie, daj sobie z tym spokój. Zresztą z tym pięściarstwem było tak samo jak z żużlem. Czasy wczesnej młodości. Latem chodziłem z ojcem na żużel, tym bardziej, że stadion znajdował się bardzo blisko naszego domu. Z kolei zimą chodziliśmy do hali Koziołek. Trudno w sumie tę ponurą budę nazwać halą, ale tak się wtedy przyjęło. To właśnie tam odbywały się koncerty big-beatowe, zawody bokserskie czy mecze koszykówki. A warto przypomnieć, że w tamtych czasach byliśmy w pierwszej lidze koszykarskiej. Jak wspomniałem, hala Koziołek była raczej ruderą, ale wszelkiego rodzaju imprez organizowano tam naprawdę sporo. podczas gdy gdzie indziej nie działo się dosłownie nic. O Wojewódzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku nikt nawet jeszcze nie myślał. To była pieśń przyszłości. Do Koziołka chodziłem więc na ligę bokserską. Motor i Avia były wtedy chyba w drugiej lidze. Dzięki czemu zdążyłem jeszcze zobaczyć w ringu kilku z tych legendarnych polskich bokserów. Widziałem w akcji Leszka Drogosza. To był 1964 rok, gdy starał się o kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Przegrał wtedy tę wewnętrzną konkurencję z Marianem Kasprzykiem i chyba słusznie, bo Kasprzyk zdobył na Igrzyskach złoty medal, choć 4 lata wcześniej podczas Olimpiady w Rzymie w bardzo dziwnych okolicznościach wywalczył tylko brązowy krążek. W każdym razie boks poważnie mnie fascynował z racji tych zawodników. I tutaj ciekawostka, bo przecież w czasach, gdy oglądałem to wszystko na żywo, w Polsce istniał wyłącznie tak zwany boks amatorski. Tyle, że on zdecydowanie nie był amatorski, a jeśli już, to wyłącznie z nazwy. Tak naprawdę był o wiele bardziej zawodowy niż ten, który oglądamy obecnie, ale w tamtych czasach wszystko było postawione na głowie. W każdym razie w Lublinie i Świdniku widziałem naszych kilku bardzo dobrych zawodników. Bo gdzie niby miałbym oglądać walki zawodowe? Nigdzie, bo w socjalizmie nie można było nawet wspomnieć o zawodowstwie. Pierwszą walką tego typu, którą nadano w polskiej telewizji, była słynna The Rumble in the Jungle z 1974 roku, podczas której Muhammad Ali pokonał George'a Foremana, ówczesnego mistrza świata wszechwag. Oglądałem to z autentycznie opadniętą szczęką. Przy okazji warto wspomnieć, że była to jedna z najdziwniejszych sytuacji w historii PRL-owskiej telewizji, ponieważ transmisja została zapowiedziana nagle, z samego rana, oczywiście już w dniu walki. Najwyraźniej dostali ją za frajer, bo nie ma mowy, aby komuniści przeznaczyli na coś takiego choć

0: podżywieckich wsi. Wychowała się w rodzinie góralskiej z głęboko zakorzenionymi tradycjami muzycznymi. Gdy miała 6 lat, zaczęła naukę gry na skrzypcach. Od dziecka byłam nauczona dyscypliny, pracy, wypełniania swoich obowiązków. Dlatego później łatwiej było mi utrzymać się w ryzach. Tak czasy dzieciństwa wspomina w rozmowie z Joanną Wróżyńską w wywiadzie dla Wyborcza.pl. Oprócz gry na skrzypcach Monika Brodka występowała w zespole folkowym. Próbkę repertuaru zademonstrowała w jednym z odcinków u Kuby Wojewódzkiego.
1: Tańcowała Marianka z Wickiem, wybiła mu 4 zęby cyckiem, cyckiem.
0: I tak uzbrojona muzycznie Monika w 2004 roku wygrała 3. edycję programu Idol, a następnie jeszcze w tym samym roku wydała swoją debiutancką płytę o przewrotnym tytule Album. Oprócz autorskich utworów 17-letniej Moniki znalazły się na niej również covery innych artystów, a także, tu ciekawostka, duet z Leroyem. To

Album uzyskał status złotej płyty, sprzedając się w nakładzie 35 tysięcy egzemplarzy. Po tym debiucie obrotce zrobiło się na chwilę cicho, bo Monika skupiła się na nauce do matury. Ze skutkiem pozytywnym, bo rok 2006 to i zdana matura, i wydanie kolejnego, drugiego już solowego krążka. Światło dzienne ujrzał album Moje Piosenki, a na nim takie hity jak Znam Cię na Pamięć, skomponowany przez Anię Dąbrowską i opatrzony jej słowami.

Niespodziewanie po 4 latach przerwy przyszła Granda, czyli świeże spojrzenie na muzykę pop, którego na polskiej i kobiecej scenie muzycznej tak bardzo brakowało. O nowym albumie w wywiadzie z Sebastianem Rerakiem Brodka mówiła: wcześniej było tak, że mijały 2 lata i czułam, że wypada przygotować nowy album. Z kolei do nagrania Grandy przygotowywałam się bardzo długo, szukałam ludzi do współpracy. Było we mnie wiele determinacji, aby stworzyć płytę taką, a nie inną.

Na albumie Granda Brodce udało się też wrócić do swoich korzeni, o czym wspomina w wywiadzie u Piotra Miecznikowskiego. Udało mi się sprytnie przemycić kilka ludowych instrumentów z mojego regionu. W każdym razie nie chodziło o uzyskanie efektu płyty folkowej, ale z pewnością ich obecność dodała tej muzyce sporo specyficznego koloru. Instrumenty kojarzone z muzyką etniczną zostały użyte w całkowicie inny sposób i fajnie, że to się udało. Co warto dodać, oprócz muzyki, inną pasją Brodki jest też gotowanie. Utwory z albumu Granda nasycone są odniesieniami do potraw. Brodka prowadziła też swego czasu profil na Instagramie, na którym dzieliła się z fanami zdjęciami i przepisami na dania kuchni z całego świata. Choć materiał, który znalazł się na trzecim studyjnym albumie piosenkarki, był zdecydowanie mniej komercyjny niż jej poprzednie dokonania, odniósł duży sukces i spotkał się z niemałym uznaniem. Granda otrzymała Fryderyka w kategorii Album Roku Pop oraz Produkcja Muzyczna Roku. Płyta pokryła się też podwójną platyną i jest najlepiej sprzedającą się dotychczas w dorobku Moniki. W 2010 roku została również uznana za wokalistkę roku, odbierając Fryderyka i też w tej kategorii. Dwa lata później z wizyty w Stanach Zjednoczonych Brodka przywozi wiele inspiracji, z których powstaje mini-album Lux, a na nim nagrany w Los Angeles Varsovie.

W 2013 roku singiel został nagrodzony Fryderykiem w kategorii Piosenka Roku. Fani artystki musieli uzbroić się w cierpliwość, bo dopiero w 2016 roku Brodka wydaje płytę Clashes, album anglojęzyczny i utrzymany w stylistyce rodem z miasteczka Twin Peaks. I sporym nawiązaniem, jeśli chodzi o alternatywny klimat, do albumu Clashes jest też płyta Brud, wydana przez Brodkę w 2021 roku. Artystka idzie w mocno synthpopowy klimat lat 80. i słychać to doskonale w kawałku Come to Me.

stworzenie nowego świata na prochach starego, rozliczenie z przeszłością, podkreślenie, że nie poszłam drogą muzyki ludowej za moim tatą. Tak Brodka opisywała nowy krążek w wywiadzie dla Onet Muzyka. A niektórzy stęsknili się za polską twórczością artystki, ucieszył w 2022 roku mini album Sadza. Gościnnie pojawili się na nim m.in. Zdechły Osa, Błażej Król czy też Rozali, z którą stworzyła cover utworu Jezioro Szczęścia zespołu Bajm.

0: W roku 2024 ukazały się efekty projektu WAWA, czyli albumu upamiętniającego 80. rocznicę powstania warszawskiego. Rok 2024 to też 20-lecie pobytu Moniki Brodki w stolicy, stąd płyta Na cześć Warszawy. Chciałam opowiedzieć swoją historię z Warszawą i powstaniem w tle, historię od humanistycznej strony. Nakreśliłam sobie scenariusz historii o jednostce, która żyje w dużej aglomeracji i spotykają ją różne rzeczy, wyznała artystka w radiowej jedynce.
1: Historia polskiej muzyki.
0: W którym kierunku pójdzie twórczość Moniki Brodki w przyszłości, którejkolwiek drogi by nie obrała, na pewno zaskoczy swoich fanów jeszcze nie raz.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Krucińska. Jak Toruń wygląda na mapie turystycznej? Ile wycieczek odwiedza miasto w ciągu roku? I w końcu, czy praca przewodnika w grocie Kopernika jest wyzwaniem? Na te wszystkie pytania odpowiada Paulina Pawlewicz. W rozmowie z Marią Nowak mówi również o tym, dlaczego wybrała Toruń i co w nim lubi najbardziej.
2: Bycie przewodnikiem to też jest swego rodzaju zabawa i przygoda. Wydaje mi się, że przewodnikiem też nie może być każdy, bo Toruń jest na tyle fajny, na tyle piękny i sympatyczny, że trzeba też czuć taką pewną, można powiedzieć, miłość do tego miasta i czuć to miasto przede wszystkim, bo często, kiedy wycieczki przyjeżdżają, to właśnie mówią mi, że to jest miasto bardzo klimatyczne, bardzo ciepłe, że tutaj ludzie się nie śpieszą. To jest takie hasło kluczowe, które często się pojawia, że tutaj spokojnie ludzie się nie śpieszą. I ten Toruń mnie też oczarował, bo ja osobiście jestem z Podgórbia Dobrzynia, tam mam też rodziców, rodzice zajmują się uprawą roli i tak zawsze do tego Torunia mnie ciągnęło, ale po szkole średniej akurat z miasta wyjechałam za granicę i tak się sytuacja potoczyła. Ja się śmieję teraz, że śmiesznie, chociaż wtedy nie było to zabawne, że się bardzo mocno rozchorowałam, musiałam wrócić tutaj do siebie, do Torunia. Toruń był takim największym okolicznym miastem, więc na pewne leczenie się. Spotkałam wtedy też znajomego, który mi powiedział, że zaczyna się kurs na przewodnika i pilota i tak zaczęłam powoli się uczyć i troszeczkę ta nauka, trochę ta jakby zabawa historią sprawiła, że i ja ozdrowiałam i ten Toruń tak zapadł mi w serduchu, że już nie wyobrażałam sobie po prostu innej życiowej historii. No i tak naprawdę przed pandemią zdałam kursy na przewodnika po Toruniu oraz pilota wycieczek i oprowadzam. Oczywiście podczas pandemii nie było takiej możliwości, no a teraz rynek turystyczny w Toruniu jest na tyle szeroki, przyjeżdżają wycieczki szkolne oczywiście, wycieczki międzynarodowe, wycieczki seniorów i naprawdę ten rynek, można powiedzieć, nie tylko nasz historyczny rynek, ale rynek turystyczny jest bardzo, bardzo obszerny, duży, jest co robić, więc jeśli tylko czujemy to miasto, to pracy jest bardzo dużo i turystów jest też wielu.
3: Toruń nie jest aż tak dużym miastem, przynajmniej w porównaniu chociażby z Warszawą, z naszą stolicą czy z Gdańskiem. Jak tutaj jest być przewodnikiem? Czy nie męczy powtarzalność, czy może jest tyle tematów, że można o nim opowiadać cały czas, ciągle i się naprawdę nie nudzić przy tej pracy?
2: Nie zliczę, ile razy słyszałam, przewodnik to jest taka nudna praca, ciągle gadacie o tym samym i ja się wtedy uśmiecham pod nosem, bo to wcale tak nie jest. Jakby historia miasta jest niesamowicie obszerna. Mamy przepiękną historię, zabytki wpisane na UNESCO, Stare Miasto. No oczywiście mamy też prawą stronę rzeki Wisły, lewą stronę i to zależy też od nas, o czym chcemy opowiadać. Są takie topowe punkty, o których warto mówić, nawet bym podkreśliła słowo musimy mówić, czyli oczywiście historia założenia Torunia przez Krzyżaków, no oczywiście gotyk na dotyk, czyli przepiękną architekturę, czerwoną cegłę, średniowiecze, tak? Miasto, które nie zostało podczas wojny zniszczone. Warto oczywiście opowiadać o historii, życiu naszego najwybitniejszego astronoma Mikołaja Kopernika, o pierniczkach, bo wszystkie wycieczki, które przyjeżdżają, to się zawsze cieszą na ten słodki temat piernika, chociaż oczywiście to nie jest może, tak jak wiemy, tylko słodki temat, bo pierne ciasto było przede wszystkim pieprzne, pierne, korzenne, tak? Ale podkreślam tutaj, to tylko zależy od nas, o czym będziemy mówić, tak? Możemy mówić o historii średniowiecza, możemy mówić o okresie wojennym czy międzywojennym, o czasach nowożytnych i też w zależności od grupy zmieniamy te swoje trasy, tak? Są przewodnicy, którzy się skupiają na przykład na architekturze kościołów, którzy się skupiają na militariach, na twierdzy Toruń. Ja osobiście tak się skupiam na, jak mówię, tak modzie, obyczajowości i życiu codziennym średniowieczu, późnym średniowieczu, bo uważam, że to były przepiękne czasy, czasy bardzo kolorowe. Tak samo, jeśli spotkacie mnie gdzieś na ulicach miasta, to często właśnie w różnych kolorowych odzieniach, bo właśnie staram się rekonstruować głównie XIV-XV wiek i wystarczy spojrzeć na takie zwykłe budynki, ratusz staromiejski, kościół, kamienice, one były przepiękne. Malowidła, które mamy w kamienicach, tak, stropy, to wszystko nam nawiązuje do tej niesamowicie kolorowej historii i ja się na tym skupiam, bo uważam, że warto wiedzieć, jak się niegdyś w Toruniu żyło i Toruń, mimo że jest małym miastem, nawet się śmieję, że takim małym miasteczkowym, to skrywa niesamowitą historię i przepiękny taki klimat tego średniowiecznego miasta.
3: Też jako przewodnicy często sięgacie do gwary. Nie mówicie tylko nam znaną obecnie polszczyzną, ale też kultywujecie to, jak mówiło się dawniej w Toruniu. Czy może mogłabyś powiedzieć kilka słów właśnie gwarą naszym słuchaczom, żeby też wiedzieli, jak witasz swoje wycieczki?
2: No tak, staram się właśnie tutaj kultywować tą naszą toruńską gwarę właściwie chełmińską, możemy powiedzieć, i troszkę wplatać takich słów ze staropolszczyzny. I to jakby nie jestem odosobnionym przypadkiem, bo wystarczy przejść do Muzeum Piernika, czy do piernikarni starotoruńskiej, czy do piwnicy Hanzy. I to jest też u nas piękne, że jest ta gwara i ten język starodawny w pewien sposób kultywowany i zachowany. No staram się opowiadać wtedy właśnie gwarą, na tyle, na ile oczywiście tutaj też potrafią, bo to już troszeczkę zapominamy, jak to było niegdyś. No ale jak się witam z grupą, grupa przyjeżdża, to oczywiście w stroju historycznym kłaniam się i wtedy najczęściej prawie waszmości, wać panny, bardzo się cieszę, żeśta do mnie przybyli, albo kłaniam się nisko, czyś ta konno przyjechali wierzchiem, czy jak w inszy sposób pieszko może, i potem prawie coś, tu trzeba żwawo kulasami przebierać, co byś ta zdążyli na różne atrakcje i historie miasta Torunia. Oczywiście to nasze charakterystyczne jo, tak? Wszyscy się śmieją, że jo to są Kaszuby. No ale Toruń też mówi jo i to wszystko potem jakby w górę się ciągnie, tak? No oczywiście te Kaszuby to historyczne Pomorze, więc oczywiście zaciągam jo, choć ta dalej go zrobim, pójdziem i tak dalej, i staram się mówić gwarą i jest też pozytywny wydźwięk, tak? Potem już zauważam, że wycieczki często po godzinie spaceru sami zaczynają tak mówić i chyba zapamiętują wtedy o wiele lepiej właśnie te treści typowo historyczne i traktują spacer jak pewnego rodzaju przygodę, nie tylko na zasadzie odpękania, bo pani w szkole wymaga, tylko właśnie cieszą się i bawią takim spacerem z przewodnikiem.
3: Wspomniałaś też, że masz swoje stroje, że tak też można cię rozpoznać na ulicach Torunia?
2: Tak, można mnie rozpoznać. Ja mam sukien, akurat głównie, bo się skupiam na sukniach 9 na ten moment. Od takich biedniejszych po bogatsze, bo niegdyś im bardziej strojne, kolorowe odzienie, tym bardziej świadczyło o naszym pochodzeniu, statusie społecznym, tak? Więc na przykład czerwień, purpura, fiolet róż był bardzo trudny do uzyskania, więc mówimy, że był przeznaczony dla królewskich, szlachetnych rodów, bogatych rodów, a na przykład blade barwy, jakiś bladobeżowy, szary, zielony, taki bladozielony byśmy powiedzieli, no to dla tych biedniejszych, tak? Najczęściej szyło się z sukna, rzadziej z lnu czy nici konopnej, które raczej było podszyciem stroju. I to jest taki mój osobisty konik. To jest taki mój osobisty konik, bo uważam, że moda niegdyś była przepiękna, a tym bardziej, jeśli w Toruniu mieliśmy głównie kupców, na tej starej części, handlarzy, tak? No to oni musieli być swego rodzaju wizytówką, więc musieli też się przyodziewać w odpowiednie szaty i kolory. Możemy spotkać krawców, którzy na przykład szyją odzienia na okres wojenny, albo właśnie skupiają się na średniowieczu. Jest takich troszkę w Polsce, można ich znaleźć. Tworzymy odpowiedni komplet, odpowiednie odzienie. Czy to będzie strój biedniejszy na przykład dla jakiegoś, dajmy na to, czeladnika, czy pomocnika, czy jakiejś pani przekupki, czy raczej właśnie taki strój na bogato, jak ja to się śmieję, dla żony bogatego kupca, tak? No bo kupiec chciał, żeby jego rodzina też pięknie wyglądała, więc i swoją żonę musiał odpowiednio przyodziewać, więc takie kolory, gdybyście mnie spotkali czy w czerwieni, czy w bordzie, to się śmieję, że właśnie byłabym może żoną jakiegoś takiego toruńskiego bogatego kupca.
3: Swoją przygodę z byciem przewodniczką rozpoczynałaś od specjalnego kursu. Jak on wyglądał? Jak przygotować się do takiej pracy?
2: To jest też częste pytanie, jak zostać przewodnikiem? Niegdyś trzeba było zdać odpowiednie egzaminy marszałkowskie. Teraz jest to zawód uwolniony, to znaczy, że każdy może wykonywać zawód przewodnika, ale, jest pewne ale, no właśnie, możemy być, jak to się mówi teraz, freelancerami, czyli pozyskiwać zlecenia na własną rękę, oprowadzać, jednak jest bardzo trudno wtedy wybić się na rynku i po prostu pojawić się na tym rynku turystycznym, więc najłatwiej jest zrobić kurs. Są kursy, które mają przygotować potencjalnych tutaj przyszłych przewodników do pracy i uważam, że warto taki kurs zdać, dlatego że no oczywiście pierwsza sprawa to historia, przygotowanie takie merytoryczne, ale druga sprawa przygotowanie do pracy, gdzie przechodzimy odpowiednie takie testy z psychologicznymi psychologii grupy, z tego jak się zachowywać, jak ustawiać się z wycieczkami, tak? Bardzo ważnym jest to, żebyśmy na przykład nie mówili tyłem do grupy, tak? Że musimy mówić o tym, czego nie widzimy, czyli zawsze patrzymy się na turystów, ale nie widzimy tego, o czym opowiadamy. Ważne jest też to, żeby przestrzegać zasad BHP, tak? No bo niejednokrotnie mogą się wydarzyć różne sytuacje, czy pierwszej pomocy, czy no, współpracować z wycieczkami, bo tak jak wiemy, no, ludzie są różni, wycieczki też są różne, przyjeżdżają malutkie dzieci, osoby dorosłe, zagraniczne, z każdym trzeba umieć się porozumieć i też kursy do tego przygotowują. Zajęcia dzielą się najczęściej na teoretyczne oraz praktyczne, z czego praktyczne są oczywiście najciekawsze, no bo wchodzimy do obiektów, do muzeów, do kościołów, wchodzimy po mieście, uczymy się miasta i uczą nas oczywiście również przewodnicy, więc od razu poznajemy ten rynek, poznajemy ludzi.
3: Oczywiście są różne grupy. Ci najmłodsi, pewnie też jacyś studenci i potem też osoby starsze. I rozumiem, że dla każdej z tych grup trzeba trochę inny plan przygotować.
2: To się zgadza i tak jak wspomniałam, są takie topowe punkty, o których musimy opowiadać, ale w zależności od wieku, od sił też tutaj wycieczki, no bo tak jak seniorzy na przykład nie mają takich sił witalnych, no tak jak dzieci, no to musimy inaczej sobie trasę rozplanować. Jak się przygotować? Ja sobie no tak tradycyjnie rozpisuję, tak? Na początku jak zaczynałam, to brałam mapkę z informacji turystycznej, tam są takie piękne mapki starej części i sobie po prostu rozpisałam, gdzie podejdę, o czym będę opowiadać, tak? No teraz już tego robić nie muszę, bo już tych wycieczek było na tyle, że wszystko jakby pamiętam, ale warto sobie po prostu rozpisać, przygotować, przeczytać wielokrotnie, o czym by się chciało powiedzieć. Często są zadawane też trudne pytania, tak? No niejednokrotnie muszę też powiedzieć wprost, no nie znam odpowiedzi. Jak ostatnio mnie zadano pytanie, ile cegieł użyto do budowy tam Urzędu Miasta, no to nie wiedziałam, tak? No ale oczywiście przygotować się na tyle, na ile umiemy się przygotować. Dzieci są teraz, tak możemy powiedzieć, w naszych czasach bardzo energiczne i trudno jest też skupić ich uwagę na dłużej. Więc ja staram się zadawać bardzo dużą ilość pytań, angażować. Za na przykład zaangażowanie, poprawne odpowiedzi dostają ode mnie małe nagrody, jakieś cukierki, wlepki, mam takie naklejki swoje, czy kredki, czy inne fajne rzeczy. Więc oni teraz też wiedzą, że warto brać udział w takim spacerze. Staram się też tworzyć na przykład legendy w formie żywej, gry miejskie, gdzie dzieciaki rozwiązują różne zadanka. I tak no przede wszystkim być z tymi dzieciakami, tak? Bo przewodnik musi czuć grupę i być z grupą i wyłożyć tak serce na dłoni tej grupie, bo jeśli będziemy tylko stać i gadać w eter, to nic z tej wycieczki nie wyjdzie. Ani my nie będziemy usatysfakcjonowani, nie będziemy szczęśliwi i zadowoleni, ani ta wycieczka, bo nic z tego nie zapamięta. Musimy po prostu ich przywitać w taki sposób, jakby byli naszymi gośćmi i szczerze się cieszyć z tym, że przyjechali. I jest zupełnie inny odbiór. I tak jak z małymi, no to oczywiście większa ilość interakcji, no to z dorosłymi się myślę podobnie. Ja zawsze się przedstawiam od razu, że cześć, jestem Paula i zapraszam Was do mojego miasta, mojego Torunia i staram się oddać po prostu uczucie i serce tego Torunia, tak żeby każdy turysta czuł, że przyjechał do takiej no bliskiej znajomej. O, żeby nie czuł tego dystansu, tego stresu, że a z przewodnikiem to będzie sztywno, nudno i smutno. Ma być tak, jakby przyjechał do znajomej i chciał pójść na kawę. No i to myślę, że to jest najlepszy sposób. Po prostu bycie serdecznym, bycie takim dobrym, otwartym i te grupy naprawdę wtedy są zadowolone.
3: A jak wygląda sezon turystyczny w Toruniu? To rzeczywiście przekłada się na te miesiące letnie, że czerwiec, lipiec, sierpień mamy najwięcej turystów, czy może to wygląda zupełnie inaczej i praca przewodnika wymaga zaangażowania w zupełnie innych miesiącach?
2: U nas wysoki sezon w Toruniu jest w maju i czerwcu, znaczy kwiecień, maj, czerwiec można powiedzieć i wrzesień, październik. Dlaczego? Wszyscy się dziwią. No właśnie dlatego, że przyjeżdżają wycieczki szkolne. Wakacje też, ale wakacje, no to mamy troszkę klientów indywidualnych, rodzinek, tak, które przyjeżdżają, a to jednak te wycieczki szkolne są takim głównym, no są główne tutaj w Toruniu, możemy powiedzieć. I ile wycieczek można na raz prowadzić, no to zależy tylko od naszej siły tak naprawdę, bo wydaje się, że przewodnik sobie chodzi, gada, że to jest taka bardzo spokojna praca, że nie wymaga zaangażowania. I ja tu skreślam ten mit, bo praca przewodnika jest bardzo wymagająca i nie tyle co fizycznie, chociaż też to są kilometry w nogach, często właśnie bóle kręgosłupa, tak, zdarte gardło niejednokrotnie, to przede wszystkim psychicznie, tak, bo otwieramy się i dajemy całe serce tej grupie, która przyjeżdża. I dwie, trzy grupy dziennie już jest oprowadzić trudno. Więcej to już często nie wiemy, jak się nazywamy. Jeśli tak mogę śmiać, czasem mówię, że mam galaretkę z mózgu, to tak, taki mój kolokwializm, kiedy na przykład no, trzy grupy szkolne pod rząd albo tego samego dnia już jest trudno oprowadzić. Oczywiście oprowadzamy, staramy się tak, żeby każda wycieczka też była zadowolona, ale wiem, jak potem wrócę do domu, to po prostu tylko cisza, odpoczynek i zmęczenie całego organizmu, bo to całe ciało naprawdę czuje taką wycieczkę. Przewodnicy oprowadzają różnie. Są też przewodnicy, którzy robią to, można powiedzieć, na pełen etat, tak jak ja. No i wtedy staramy się, żeby te grupy jednak oprowadzać, żeby przyjeżdżały. No chyba, że się zdarzy, że stracimy głos. A zdarza się to tak raz do dwóch razy w roku, najczęściej na wiosnę i właśnie późną jesienią, tak, kiedy mamy dużo wycieczek. Oczywiście też oprowadzamy z nagłośnieniami, z tourguidami, które stały się popularne. Przy mniejszych grupach staram się opowiadać naturalnym głosem, bo uważam, że mikrofon też troszkę zniekształca ten głos, ale jednak gardło czuje, płuca to czują, tak, mięśnie i to nie jest też tak, że właśnie jakbyśmy poszli 8 godzin do pracy, no to jednak no, musimy, wiadomo, to 8 godzin pracować, więc czujemy się zmęczeni, ale tutaj działa całe ciało i fizycznie i przede wszystkim tak psychicznie, psychologicznie również.
3: Bycie przewodnikiem to też jest praca pełnoetatowa, często to są również spędzone weekendy w pracy. Jak w tym wszystkim znaleźć tak popularny teraz work-life balance?
2: Trudno powiedzieć zasadniczo, bo to jest praca sezonowa. Ona zaczyna się w marcu, kończy się, no bym powiedziała teraz nawet w grudniu, bo ten sezon turystyczny się w Toruniu wydłuża i co prawda już październik, listopad, grudzień jest troszkę mniej grup. Październik jeszcze jest takim wysokim sezonem, no bo mamy te integracje szkolne, czy koła gospodyń też przyjeżdżają, no to tak listopad, grudzień już takie grupy pojedyncze, ale tak jak rozmawiam ze starszymi znajomymi przewodnikami, to jeszcze kilka lat temu nie było w listopadzie, w grudniu żadnych wycieczek, tak? Więc mówimy, że ten sezon się wydłuża, że przyjeżdżają te wycieczki, chcą korzystać z usług przewodnika. I jak znaleźć balans? No ja się tego uczę, tak? Też mi jest troszkę trudno odmawiać. Zadzwoni pani, która przyjeżdża ze szkołą i bardzo by chciała, żebym oprowadziła. No trudno mi jest czasami też odmawiać, ale uczę się również tego, że czasami potrzeba się zresetować, odpocząć, tak dla komfortu też nas i komfortu całej grupy, tak? Oczywiście pracujemy weekendowo, tak? No jak najbardziej, no bo weekendy więcej się dzieje, Toruń weekendowo oczywiście żyje, więc i wycieczek, i turystów weekendowo jest dużo. Chyba taki najspokojniejszym dniem jest poniedziałek. Poniedziałki muzea są zamknięte, planetarium jest zamknięte, więc to jest taki dzień na odpoczynek, no ale też są restauracje w większości pozamykane tu na mieście, więc jak chcemy się gdzieś przejść, to trzeba szukać, bo nie zawsze znajdziemy otwartą restaurację czy knajpkę.
3: A czy mówienie wielu grupom o tych samych historiach, o tych samych ludziach, tak jak na przykład mamy na rynku pomnik Mikołaja Kopernika, mamy zaraz obok słynnego osiołka toruńskiego, czy to nie męczy z czasem? Opowiadanie tych samych historii, odpowiadanie może też na podobne pytania, czy może w przyszłości myślisz na tym, żeby jednak zmienić miasto, poznać historię zupełnie innego miejsca i przenieść się za kilka lat do zupełnie nowego miasta?
2: Przewodnik to musi być osoba, która jest bardzo otwarta na świat i bardzo kocha wolność, kocha życie, lubi być też, no można powiedzieć, prosto tak w centrum uwagi, lubi jak się dużo dzieje i często po prostu też się przewodnicy wypalają, tak, no bo spotykamy się, robimy różne trasy, różne wycieczki przeprowadzamy, no ale pojawia się również pewnego rodzaju schemat. Na ten moment nie czuję się wypalona, zobaczymy co będzie za jakiś czas, ale zdarzało mi się w sezonie czuć przemęczoną. Już po prostu człowiek wracał do domu i się zastanawiał, co jeszcze jutro, pojutrze i tak dalej. Tym bardziej, że wycieczki często dzwonią o późnych godzinach, albo wcześniej rano, albo zapominają i tak dalej. No to też trzeba być przygotowanym na różne sytuacje. Niejednokrotnie kryzysowe, kiedy na przykład autokar nie może dojechać, bo coś się wydarzy. Albo zdarzyła się też sytuacja tutaj tragiczna, kiedy wycieczka była prowadzona po Toruniu, wracają do autokaru no, i okazało się, że kierowca nie żyje i trzeba też zorganizować odpowiedni transport, tutaj zaopiekować się grupą, tak, więc się też sytuacje kryzysowe czasami dzieją, ale nie mogę powiedzieć, że mi się to nie zmieni, bo staram się w wolnym czasie, ile tylko mogę, tak podróżować, zwiedzać, korzystać z życia, ze świata. Więc może być tak, że za jakiś czas powiem: dziękuję Toruniu, było cudownie, świetnie się bawiłam, cudownie było tutaj Ciebie poznać, ale czas na nowe. I może tak być, nie mówię nie, no bo przewodnicy też potrafią się wypalić, pomimo iż, tak jak tutaj podkreślę, nie jest to praca tak schematyczna, jak mogłoby się wydawać.
3: Wspomniałaś, że właśnie lubisz podróżować, a masz jakieś swoje, nie wiem, ulubione kultury albo ulubione kierunki. Czy jesteś tak po prostu otwarta na cały świat?
2: Myślę, że jestem otwarta, ale jeśli chodzi o styl podróżowania, to ja się skupiam na autostopie. Ja uwielbiam podróżować autostopem. Jeśli tylko mi się nadarzy okazja troszkę wolnego czy słońca na zewnątrz, to gdziekolwiek, byleby wystawić kciuka i jechać. Pierwsze takie moje podróże zaczynały się właśnie pod hasłem byle dalej, byle przed siebie w poszukiwaniu szczęścia. I teraz już mam na to mniej czasu, ale jeśli tylko jest okazja, to staram się jeździć, tak? I zwiedziłam w ten sposób na przykład Gruzję, Wielką Brytanię, Norwegię częściowo, teraz byłam w Grecji, więc jeśli tylko jest możliwość, ale każdy sposób podróżowania i też ta bliska tutaj okolica. Troszkę wolnego czasu, no to do lasu gdzieś pochodzić na grzyby, albo poodkrywać lewobrzeże, albo jechać gdzieś w okoliczne miasteczka, tak? Żeby tylko być, doznawać i poznawać tego świata, więc no, może się tak stanie, że kiedyś zakocham się też w nowym miejscu, tak jak się zakochałam w Toruniu i stwierdzę, no, Toruniu, było miło, idziemy dalej.
3: Wspomniałaś o podróżowaniu autostopem. Wydaje mi się, że kiedyś to było jeszcze bardziej popularne. Teraz już mimo wszystko tak dużo ludzi się na to nie decyduje. Skąd ta miłość i czy trafiłaś na przykład na jakieś, nie wiem, niebezpieczne sytuacje, czy jednak masz takie pozytywne wspomnienia?
2: Tak, skąd miłość do autostopu? Nie wiem, czy wiesz, ale my w Polsce mamy duże stowarzyszenie autostopowiczów polskich. To jest naprawdę bardzo duża grupa, chociaż kiedyś tak, bo to był popularniejszy środek transportu ze względu na ograniczoną ilość pewnie aut, samochodów czy komunikacji. No a teraz to jest bardziej w formie zabawy i odbywają się coroczne wydarzenia autostopowe, spotykają się podróżnicy autostopowicze i często zakończenie sezonu, tak zwane zakończenie sezonu autostopowego, odbywa się w Bydgoszczy. Dlatego więc jest blisko. I od Bydgoszczy mi się zaczęło już dobre kilka lat temu, kiedy jadąc na winobranie do Francji, to też była pewnego rodzaju przygoda po prostu do pracy zarobkowej. Tam troszeczkę pozwiedzałam, pojeździłam, poznałam kilku stopików, bo my tak mówimy na siebie. Więc myślę, że teraz autostop to się skupia bardziej na grupie osób, które kochają podróżowanie w ten sposób, niż typowo na przejechanie z punktu A do punktu B. Są stopiki, które jeżdżą po świecie, po Polsce, które przez sporą część swojego życia w ten sposób no, żyją i funkcjonują. Ja to traktuję bardziej jak taką zabawę i przygodę oraz spotkanie się z osobami, które mają szerokie horyzonty, otwarty umysł i które kochają po prostu przygody. Pytałaś jeszcze o kryzysowe sytuacje. Ja osobiście nie miałam aż tak kryzysowych, chociaż dwukrotnie mi się zdarzyło, że bałam się o siebie. Staram się jeździć zawsze z kimś. Czasami jeżdżę sama, czasami nawet mam taką potrzebę, żeby po prostu wyjść na ulicę i pojechać gdzieś daleko sama, ale najlepsza i najbezpieczniejsza opcja to jest chłopak, dziewczyna, czy tam kobieta, mężczyzna. W ten sposób jest najbezpieczniej. Parkę też najczęściej samochody zabierają. Większe grupki już jest trudniej, a pojedyncze osoby też nie zawsze, więc parkę najłatwiej. Zdarzało mi się jechać w stroju historycznym autostopem z jednego wydarzenia i to było ciekawe. Każdy tam spoglądał ciekawie i się zastanawiał, o co chodzi. No ale wracając do tematu, dwukrotnie się bałam, kiedy to jechałam raz z panami i wyczułam alkohol. Wydawało mi się, że kierowca jest pod mocnym wpływem alkoholu i chciałam wysiąść. Kierowca nie chciał się zatrzymać. W końcu mi się udało wyperswadować to zatrzymanie się, ale czułam się już wtedy mocno zaniepokojona. No a też zdarzały się sytuacje... A, no właśnie, do czego zmierzam? Sytuacje molestowań kobiet, ale też rzadko kiedy. Czasami kobiety wspominały mi, że pan próbował na przykład do czegoś zachęcić, na przykład w podziękowaniu za podwózkę. Raczej kiedy powiemy nie, to nie ma sytuacji tam strasznych. Raczej bardzo rzadko, myślę, dzieją się takie sytuacje kryzysowe. Raczej zazwyczaj każdy jest pomocny, zaciekawiony, dokąd jedziemy, dlaczego, tak? Zatrzymują się ludzie też. Myślę, że się zatrzymują. Z mojego doświadczenia to wiem. Ale raz miałam właśnie sytuację, kiedy wracając z Anglii, z panem, który kierował tirem, który no właśnie nalegał na takie zbliżenie seksualne. Nie zgodziłam się i przez resztę podróży była no, nieprzyjemna atmosfera, bo też jakby nie było możliwości wtedy, żeby mnie wysadził akurat w tym miejscu, aczkolwiek do niczego na szczęście złego nie doszło, ale już była pewna taka doza zaniepokojenia i też żebyście się nie bali, nie stresowali, bo to się rzadko raczej zdarza, tak? Na tyle przejazdów, podróży, zazwyczaj ludzie są bardzo chętni, kochani, pomocni, zapraszają na obiady, podwożą, pokazują swoje miejscowości. W Gruzji na przykład miałam cudowną sytuację, gdzie taki pan zaprosił nas, bo byliśmy czteroosobową grupą, do swojego domu, przygotowano nam kolację z tradycyjnymi potrawami, pokazali nam swoją miejscowość, zabrali na wycieczkę. Także zazwyczaj naprawdę to są piękne przygody, piękne wspomnienia i też myślę, że taki sposób troszkę ucieczki od życia codziennego, bo wystarczy tylko wyjść i pojechać gdzieś i od razu świat jest zupełnie inny, poznajemy zupełnie inne rejony i można się tym cieszyć i bawić również.
3: Wracając jeszcze do pracy przewodnika w Toruniu, pamiętasz jakieś takie najzabawniejsze sytuacje, które cię spotkały, albo najdziwniejsze pytania? Już o jednym wspominałaś, ale może coś jeszcze pamiętasz?
2: Pytań nietypowych jest bardzo dużo, bardzo dużo. Trudno mi jest teraz powiedzieć. Tak osobiście często dostaję pytanie, czy jestem na przykład studentką, albo czy jestem pełnoletnia, bo wyglądam dość młodo, więc to jest pytanie standardowe. Też dostaję pytania oczywiście ojca Tadeusza Rydzyka, to jest też podstawa, chociaż często turyści tak delikatnie pytają, czy można zobaczyć, czy można podjechać i tak dalej. Pytań takich trudnych czy zabawnych jest bardzo dużo. Tutaj przytoczę anegdotkę koleżanki, z której się śmiejemy tak przewodnisko dotychczas, bo oprowadzała grupę szkolną i chłopczyk zapytał się jej tak no, publicznie, kiedy czas nauki. I ona powiedziała, że no, jest czas nauki cały czas, tak, więc się uczymy. No i znowu poniósł dłoń, ale proszę pani, kiedy jest czas nauki? No to ona mówi, że no teraz i później. No i trzeci raz poniósł, mówi nauki, na pamiątki, nauki. I się z tego śmiejemy, że no ta nauka to różnie może być odbierana, tak? No bo często wycieczki, no przede wszystkim no to dzieci chcą na pamiątki, tak? Czy na jakieś lody, czy gofry. Więc no sporo jest tych anegdotek, wymieniamy się nimi, bawimy się nimi, ale trudno mi jest sobie teraz przypomnieć takie główne, zabawne sytuacje, które mogły mnie spotkać. Jak robiłam grę terenową i to była gra dla szkoły średniej, więc ja tam przygotowałam punkty, które ukryłam, znaczy częściowo punkty, które ukryłam w różnej przestrzeni miejskiej, trzeba było znaleźć wskazówki, czy tam części zaginionego przepisu. I odzywa się do mnie wycieczka, bo oczywiście dałam do siebie namiar, ja tam z nimi się poruszałam, byłam na punkcie, że nie mogą znaleźć jednego zadania, że krążą, są przy punkcie i nie mogą znaleźć. I okazało się, że w miejscu, w którym ja ukryłam zadanie, a to był taki drewniany pieniek, siedział akurat pan bezdomny i nawet próbowali go dopytać o to, czy on jest wskazówką. On oczywiście nie był w stanie, bo był pod wpływem alkoholu i do tematu bezdomności też być może zaraz dojdę, ale co było zabawne, no udało mi się go tam wyprosić, tak, i odzyskać tą wskazówkę, ale wycieczka akurat, tutaj mówię, grupa młodzieży, myślę, że zapamięta grę, bo była bardzo rozbawiona tym faktem.
3: A możesz rozwinąć bardziej temat bezdomności w Toruniu, jak to wygląda? Jesteś codziennie na tych ulicach, codziennie na rynku, więc masz dość dobry pogląd na sytuację tych osób w Toruniu.
2: Tak, temat bezdomności jest tematem bardzo szerokim. Nawet tutaj w gronie przewodnickim próbujemy coś zdziałać, bo jeśli mówimy o sytuacjach kryzysowych, to często mamy problemy właśnie z osobami bezdomnymi pod wpływem różnych substancji. I tak jak kolega, który może mieć tam 1,90 m sobie poradzi, tak ja właśnie filigranowa kobietka 1,53 m, jest mi trudno. I apeluję o to, żeby może władze miasta też zwróciły uwagę na to, że ten procent, wydaje mi się, osób właśnie bezdomnych wzrasta. Przejdźcie się ulicą szeroką, gdzie najwięcej no, grup często spożywa posiłek. Często siedzi po kilka osób, tak, pod wpływem różnych trunków, między innymi przy flisaku wyciągają pieniądze z fontanny. Często jest mi no, wstyd, kiedy przychodzę z wycieczką, chcą pogłaskać żabki, a tam panowie czy panie próbują wyciągnąć te pieniądze, które zostały na szczęście wrzucone za Kopernikiem i to jest bardzo duży problem, z którym ja osobiście często nie umiem sobie poradzić i muszę po prostu prosić na przykład przechodniów, tak? Bo jeśli podejdzie taki pan, a w zeszłym roku zauważyliśmy dużą nieprzyjemność, my jako przewodnicy, bo zauważyliśmy, że być może bezdomni, bądź takie osoby troszeczkę z marginesu społecznego, nauczyły się, jak zarabiać na wycieczkach. To znaczy, będą tak się nastręczać, tak długo będą na nas podchodzić, zagadywać, czy nawet zdarzało się, że częstowały alkoholem młodzież, aż w końcu ktoś im da pieniądze, żeby się po prostu, mówiąc prosto, odczepili, tak? I to jest popularna sytuacja. Próbuję mu temu zaradzać, gdzieś tam czy rozmawiać, ale wydaje mi się, że straży miejskiej na Starym Mieście jest za mało. Najbezpieczniej bym się czuła, gdyby na taki samochód straży miejskiej czy patrole były naprawdę przy takich topowych punktach miasta, gdzieś przy Koperniku, Osiołku, przy Domu Kopernika, Krzywa Wieża, Katedra Świętych Janów, tak? Miejsca, do których każda wycieczka musi podejść i żebyśmy w razie W mogli podejść i poprosić o pomoc. Ostatnio prosiłam ochroniarzy z ratusza, bo jedna pani mi tutaj bardzo mocno przeszkadzała podczas sprowadzenia spaceru. W żaden sposób nie szło się jej, mówiąc wprost, pozbyć. No i ochroniarze na szczęście mi pomogli, nie wpuścili, ale czułam się zaniepokojona, więc uważam, że temat bezdomności w mieście niestety jest szeroki i warto by było coś z tym zrobić.
1: A więcej o atrakcjach turystycznych Torunia, a także najważniejszych imprezach kulturalnych i sportowych dowiecie się ze Środka Informacji Turystycznej, który zlokalizowany jest na ulicy Szerokiej.
0: Magazyn muzyczny.
4: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
0: Magazyn muzyczny.
4: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na

0: Tak zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
1: Magazyn muzyczny.
0: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobótka Sobótka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku.

Krzysztof Krawczyk opuścił Trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją. Kiedy nikt

Utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: okresie artysta koncertował intensywnie, trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie

okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

Lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
1: Dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi braknie, odsłonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i Be Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: W latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: W tym samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół. Jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.

0: autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez